jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wrócił do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Jura.
1: W kalendarzach środa to 13 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy na wiadomości.
2: Rosną szanse na to, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Projekt został już przyjęty przez rząd. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
3: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
4: Ma pani takie przykłady?
3: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności. Często nawet nie są prowadzone badania.
4: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
3: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekarzami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
2: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivie, a rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, i stawia jej ultimatum. Albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Ze szczegółami w tej sprawie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Co czeka nas dzisiaj w pogodzie? No na pewno nie będzie to ciepły dzień. Dzisiaj maksymalnie taki słabiutki dwucyfrowy wynik. W tej chwili w Zakopanem najchłodniej niecałe 2 stopnie, choć pojawiły się też przymrozki. A w Kołobrzegu prawie 9 w ciągu dnia zmienne zachmurzenie. Niewykluczone, że jakieś słabe opady będą się nam pojawiały. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jest obojętny i nie wpływa dzisiaj na samopoczucie zbytnio. Uwaga, dzisiaj także dość silny i porwisty wiatr będzie nam się pojawiał. W kolejnych dniach, no też ciekawie raczej nie będzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
9: O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach we wtorek. Samochód pod kołami pociągu i desant służb ratunkowych w sercu Częstochowy. To był sprawdzian, od którego zależało zgranie tych, którzy na co dzień ratują nasze życie. Radio Jura podsumowuje wielką symulację wypadku masowego zorganizowaną przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza wraz ze Strażą Pożarną i Pogotowiem. Według scenariusza samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowy mimo zamkniętych rogatek i nastąpiło zderzenie na torach.
10: W wyniku tego zderzenia pojazd się zapalił. Była konieczność ewakuacji osób.

0: ramach uczelni zaroiło się od rannych. W rolę ofiar wcieliło się kilkudziesięciu uczestników akcji, ucharakteryzowanych tak realistycznie, że trudno było odróżnić ćwiczenia od rzeczywistości. Służby walczyły z czasem, by sprawnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jak mówi Wojciech Szczurak z UJD, w tej lekcji nie chodziło tylko o opatrywanie ran, ale o naukę wspólnego działania między przyszłymi ratownikami a mundurowymi.
1: Im więcej wiedzy, tym będziemy mogli czuć się bezpiecznie. No, zwłaszcza, że to są studenci, którzy za chwilę opuszczą mury szkoły i zaczną pracować w zawodzie. I chcemy im stwarzać jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli tą wiedzę czerpać. A w jaki sposób lepiej się uczyć niż na własnych błędach, na własnych czynnościach, na własnych wnioskach przede wszystkim. To jest dla nas szalenie istotne. Dobry ratownik medyczny to taki, który jest przygotowany na najtrudniejsze sytuacje, który ma tą wiedzę nie tylko w głowie, ale może ją dysponować w każdej chwili, działając głównie pod presją czasu, pod presją emocji.
0: Oceniał kierownik Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, dyrektor pogotowia Marian Nowak, podkreśla z kolei, że takie treningi to przypomnienie, kiedy dzwonimy pod numer alarmowy, nasz spokój, ale i przekazywane konkretne informacje ratują czyjeś życie.
2: Dyspozytor będzie zadawał pytania co do lokalizacji, stanu, zagrożenia, czy na przykład samochodu są jakieś wycieki płynów, paliwa, ilości poszkodowanych. Jeżeli to jest kategoria zgarzenia masowego, to wiadomo, że nie będzie się wysyłało najpierw jednej karetki rozpoznawczej, tylko na przykład od razu trzeba wysłać kilka, więc nie należy się rozłączać, póki dyspozytor nie powie, bo on już zadysponuje zespoły ratownicze, ale będzie jeszcze chciał dodatkowe informacje, żeby sprawnie pokierować tą akcją.
0: Studentki ratownictwa medycznego przyznają krótko, adrenalina podczas całej symulacji była ogromna, a największym wyzwaniem okazał się chaos, który musieli wspólnie opanować ratownicy pomagający poszkodowanym.
3: Ratownictwo głównie opiera się na praktyce, no i dzięki takim symulacjom możemy bardzo dużo poćwiczyć i właśnie praktykować.
4: I możemy zobaczyć, jak to wygląda w prawdziwym życiu.
5: Największym stresem dla nas było to, że jednak nie mamy takiego doświadczenia jeszcze.
4: Wydaje mi się, że bardziej stresujące jest to, że jest rzeczywiście dużo poszkodowanych, dużo osób jest potrzebnych, czy to ratowników, czy to strażaków do wyciągnięcia tych poszkodowanych.
5: Uważam, że to jest bardzo potrzebne, bardzo pomocne, bo ćwiczymy nie tylko naszą pracę, ale i współpracę z innymi służbami ratunkowymi.
0: Był to kolejny test wszystkich częstochowskich służb, dzięki któremu można wyciągnąć wnioski i poprawić ewentualną współpracę przy koniecznym współdziałaniu i szybkim reagowaniu na nagłe zdarzenia. Symboliczne wbicie łopaty i wielkie zmiany dla pasażerów w gminie Dąbrowa Zielona w miejscowości Święta Anna ruszyła budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego. To milowy krok, który całkowicie odmieni komfort podróżowania w regionie. Inwestycja to część potężnego projektu wartego ponad 31 milionów złotych. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich nowoczesne centra powstaną też w Koniec Polu, Przyrowie i Poczesnej. Cel jest prosty, ma być szybciej, bezpieczniej i ekologicznie. Całość prac w regionie ma zakończyć się w przyszłym roku. Hasło kampanii mówi samo za siebie. Jedź zbiorowo, oddychaj zdrowo. Częstochowska Biblioteka imienia doktora Biegańskiego stworzyła nowe przedsięwzięcie. To klub filmowy Zaczytani w filmie. Po gruntownym remoncie głównej siedziby w Alei Najświętszej Marii Panny instytucja stara się ściągnąć do siebie nowych czytelników, bywalców i pasjonatów kultury. Za nami już dwa seanse okołoksiążkowe, ale cykl będzie wracał co miesiąc.
6: Stwierdziliśmy, że wiele książek ma niesamowite ekranizacje i warto spotkać się, żeby o nich porozmawiać. Udało nam się dostać dostęp do licencji, że możemy puszczać filmy u nas w bibliotece. Mamy teraz piękną, odnowioną salę odczytową, więc jest jak w kinie. Zrobiliśmy taki klub filmowy Zaczytani w filmie. Już były dwa spotkania, a w tym miesiącu mamy trzeci. Nie zdradzam tytułów, bo to były niespodzianki. Myślę, że było bardzo fajnie, bardzo klimatycznie.
0: Zaczytani w filmie w Bibliotece Miejskiej spotkają się w ostatnią sobotę miesiąca. Seanse odbywają się o 14. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest wolny. Najnowsza propozycja będzie ekranizacją powieści Virginii Woolf. Fanów literatury i dziesiątej muzy zaprasza Karolina Basiak.
6: Ustaliliśmy, że zawsze ostatnia sobota o godzinie 14 to jest właśnie ten klub filmowy. Teraz zapraszamy również na ekranizację. To ma być film niespodzianka. Zdradzamy, jaka jest książka, niekoniecznie zdradzamy, jaki jest tytuł filmu. Autorka, myślę, że bardzo znana i bardzo lubiana. Wstęp wolny oczywiście ogranicza nas tylko liczba siedzeń, ale już były takie momenty, że dostawialiśmy krzesełka. A po seansie oczywiście też, no z racji tego, że to jest klub filmowy, to zapraszamy do tego, żeby zostać i z nami porozmawiać o tym filmie.
0: Warto śledzić kolejne zapowiedzi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie na stronie internetowej tej instytucji w zakładce wydarzenia. Seans być może sprowokuje nas do częstszego sięgania po książkę, na podstawie której powstał.
7: Film też może być takim zaczynkiem do tego, żeby sięgnąć po pierwowzór literacki.
6: Może porównać książka lepsza, film lepszy. Co prawda ja jestem zwolenniczką najpierw książka, potem film,

0: ale też wiem, że są osoby, które zaczynają od filmu i potem jak się zainteresują, to chcą wiedzieć, czym się różniła ta książka od tego filmu, więc wydaje mi się, że nieważne, czy się najpierw przeczytało, czy najpierw się obejrzy, warto.
1: Nowo powstały klub filmowy polecała Karolina Basiak, rozmawiał Mariusz Osyra. Darmowy seans w sobotę 30 maja w bibliotece. Kolor zielony i darmowe wejście na szlak. Nowa atrakcja otwarta dla lokalnej turystyki w Przewodziszowicach. Co nas czeka na szlaku Rajce? Zdradzi Mariusz Osyra.
2: Jura ma faktycznie nową perełkę dla miłośników aktywnego wypoczynku. Odświeżony szlak Rajce w Przewodziszowicach oficjalnie został otwarty na nowy sezon. Blisko 100 turystów z całego kraju zainaugurowało przejście zieloną pętlą, która prowadzi przez jeden z najpiękniejszych fragmentów naszego regionu. Na 4-kilometrowej trasie czekają unikalne ostańce, punkty widokowe i ruiny średniowiecznej strażnicy. Dzięki współpracy m.in. Nadleśnictwa Złoty Potok i Związku Gmin Jurajskich szlak zyskał nowe tablice informacyjne, zabezpieczenia na skałach oraz infrastrukturę do odpoczynku. Jurajskich atrakcji jest więcej, to miejsce idealne dla pieszych wędrówek, a zimą też dla narciarzy biegowych. Wycieczkę najlepiej zacząć na parkingu na końcu Przewodziszowic. Całą trasę faktycznie oznaczono kolorem zielonym, przystępnym dla wszystkich przyjezdnych.
1: Wkrótce wzmocnienie na tym szlaku dla wspinaczy planuje zamontować Związek Gmin Jurajski. Pobiegnij po zdrowie i dołącz do różowej fali, która wkrótce pojawi się też w Częstochowie. Wraca w nowej odsłonie wirtualny bieg kobiet pod nazwą Zawsze Pierwsi, a wraz z nim wyjątkowe miasteczko zdrowia. To coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja, to ogólnopolska inicjatywa, która lokalnie promuje profilaktykę nowotworową, mówią koordynatorki akcji w naszym mieście.
3: Chodzi w tym o to, żeby być pierwszym przed rakiem, zdążyć przed rakiem, żeby badać piersi, ale też stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tak naprawdę interpretacja tej nazwy jest dowolna i każda jest okej. Okay. 24 maja zapraszamy do Parku Lisiniec, gdzie pokonamy w dowolny sposób, bez mierzenia czasu, dystans 5 kilometrów. Zapraszamy na 12.
1: Mówiła nam Ewa Janiszewska. To wydarzenie szczególnie cenne w zakresie profilaktyki nowotworów u kobiet, tych najbardziej groźnych, jak rak piersi i szyjki macicy. W specjalnych strefach aktywności, regeneracji i świadomości każda z pań znajdzie przestrzeń dla siebie, by zadbać o ciało i ducha. Organizatorzy przypominają, że ruch i regularne badania to pierwszy krok do uratowania życia. Lokalnie do aktywności zagrzewać będzie Nordic Team Częstochowa, który przygotował marsz z kijkami.
4: Misją biegu jest integracja kobiet bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Nordic Walking jest aktywnością, którą może uprawiać praktycznie każdy. Od nastolatek po seniorki. Celem wydarzenia jest promocja profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Nordic Walking jest jedną z najzdrowszych form ruchu. W biegu kobiet Zawsze Piersi najważniejszy jest słuszny cel, a nie wynik na stoperze. Nordic Walking pozwala pokonać ten dystans około 5 kilometrów we własnym tempie.
1: Zdradza Agnieszka Pinis z drużyny Nordic Team Częstochowa. Aby dołączyć, wystarczy zarejestrować się online i wypełnić deklarację udziału. Możecie biec, maszerować lub po prostu przyjść i kibicować.
3: Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, także wszystkich zapraszamy. Bieg kobiet nie oznacza, że jest dedykowany tylko kobietom, ponieważ kobieta zawsze ma w swoim otoczeniu bliskich, przyjaciół. Zapraszamy serdecznie i mamy dwie opcje dołączenia. Można zakupić pakiet ogólnopolskiego organizatora, Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi i numer startowy, a z kolei, żeby zapisać się na lokalne wydarzenie nasze w Parku Lisinie, to należy zapisać się do formularza Google, który przygotowaliśmy. Wszystkie linki dostępne są na naszym wydarzeniu na Facebooku.
1: Zapraszała do udziału Helena Dybel. Wirtualny Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi w Częstochowie już w niedzielę 24 maja. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Jura.
5: Więcej na radiojura.pl.
6: Witajcie w nowym pięknym dniu. Ten dzień to środa, 13 dzień maja. Zaczynamy muzyczną część naszego poranka. Marek Moc, dzień dobry. Zapraszam na spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Sofia. 13 dzień maja dzisiaj w kalendarzach. Na pewno sporo radości dziś przyniesie naszym solenizantom na liście Maria, Roberta, Serwacy. A to jest ten łobuz, jeden z łobuzów tych zimnych ogrodników. Na liście także Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Dni coraz dłuższe. Słońce wstało dzisiaj 17 minut przed 5. Zacznie zachodzić 20 minut po 20, a dzień potrwa 15 godzin i 36 minut. To jeszcze nie jest ten najdłuższy dzień w roku. Musimy na niego poczekać ponad miesiąc. Tak to właśnie wygląda.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: 13 stopni maksymalnie dzisiaj w Częstochowie powinniśmy zobaczyć w najcieplejszym momencie dnia. To o 10 więcej niż nad ranem. Jutro ma być nieco cieplej, do stopni 16 zapowiadają synoptycy. Ostrzegają jednocześnie przed dość silnym i porwistym wiatrem wiejącym na ogół z zachodu. Nie wykluczone także, że przed południem jeszcze pojawią nam się słabe opady deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dzisiaj pani Iga Świątek z Jessicą Pergulą około 13 będzie walczyła o kolejny awans w turnieju w Rzymie, a zamieszanie wokół pana Roberta Lewandowskiego wciąż trwa. Wprawdzie jeszcze ma ważny kontrakt z Barceloną. Co będzie dalej? Podobno na radarach pojawił się nowy chętny. A jeśli by doszło do transferu, no to pan Robert dołączyłby do polskiego trio i byłby już kwartet. Oczywiście mowa o FC Porto, ale przecież wiele znanych marek także na radarach menadżera pana Roberta. Albo Włochy, albo Stany, albo inny egzotyczny kierunek. Pewnie też rodzina będzie miała duży wpływ na to, gdzie oglądać będziemy naszego asa w przyszłym sezonie. A mam nadzieję, że wasz poranek jest udany i nie ma u was aż takich zawirowań.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
1: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.

0: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Czy to będzie piękny dzień? Na pewno nie będzie zbyt ciepły. O szczegółach prognozy powiemy sobie po wiadomościach. A te na naszej antenie już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7. Nasi dziennikarze przygotowali dla Was zestaw najważniejszych wiadomości. Polecam i zapraszam.
1: W porannych wiadomościach będą drogowe informacje, tym razem chodzi o dzielnicę Północ. A poza tym o budowie centrów przesiadkowych w powiecie częstochowskim będzie też zaproszenie do kina Iluzja na wyjątkowe seanse. Katarzyna Fica, szczegóły już o 7.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc porannej kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
2: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Czujesz? Pachnie Gruzją.
2: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
2: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
2: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
2: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
3: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
4: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Po reklamie.
11: W kalendarzach środa, 13 dzień maja, jest 7, czas więc na wiadomości.
12: Katarzyna Fica, zapraszam. Od dziś kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu w dzielnicy Północ. To efekt przebudowy Alei Wyzwolenia na odcinku między ulicami Fildorfa Nila i Kukuczki. W nowym etapie prac zamknięty zostanie przejazd ulicą Kukuczki. Wyjątek będą stanowiły jedynie autobusy komunikacji miejskiej. MZD apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
0: Wiadomości Radia Jura.
12: Częstochowscy strażacy w pełnej gotowości, ale tym razem w galowych mundurach. Wczoraj przy ulicy Sabinowskiej świętowano Dzień Strażaka. Uroczyste obchody odbyły się w rotundzie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Straż Pożarna ma coraz nowsze zadania. Obok gaszenia pożarów musi reagować na nowe wyzwania, które pojawiły się w tej służbie w ostatnich latach.
13: Państwowa Straż Pożarna przeszła olbrzymią transformację i zapewne nie jest już tą samą formacją, którą była 30 lat temu. W ostatnim czasie wykonujemy bardzo wiele zadań tak naprawdę niezwiązanych z pożarami. Straż pożarna tą pożarową była w tej chwili, jeżeli chodzi o pożary, to dotyczy to tak naprawdę 20-30% wszystkich interwencji, które podejmujemy i nie mówię tylko tutaj o Częstochowie, ale tak naprawdę w skali całego kraju. Jesteśmy służbą ratowniczą, która realizuje się w ratownictwie technicznym, ratownictwie medycznym, wysokościowym, ratownictwie chemiczno-ekologicznym.
12: A mówił brygadier Kamil Dzwonnik, który szefuje Częstochowskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Czarnej.
0: Dzieje się na drogach.
12: Symboliczne wbicie łopaty i wielkie zmiany dla pasażerów w gminie Dąbrowa Zielona. W miejscowości Święta Anna ruszyła budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego. To milowy krok, który całkowicie odmieni komfort podróżowania w regionie. Inwestycja to część potężnego projektu wartego ponad 31 milionów złotych. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich nowoczesne centra powstaną też w Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej. A cel jest prosty, ma być szybciej, bezpieczniej i ekologiczniej. Całość prac ma zakończyć się w przyszłym roku.
0: Radio Jura poleca.
12: Światowe dokumentalne kino znów na wyciągnięcie ręki w Częstochowie. O poranku polecamy Wam cykl Dogs Against Gravity. Ten prestiżowy festiwal zagości w kinie studyjnym od najbliższego piątku do niedzieli, a zaprasza Artur Lecybil.
10: Zapraszamy do kina OKF Iluzja na wyjątkowy weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. Już od 15 do 17 maja przeniesiemy się w świat kina dokumentalnego najwyższej próby. To jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. W naszym weekendowym programie znalazły się 4 niezwykłe tytuły tegorocznej 23. edycji festiwalu.
12: Szczegóły programu znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury Filmowej oraz na radiojura.pl. A teraz już na naszej antenie ciąg dalszej informacji. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
14: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą m.in. o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
15: Wczoraj w telewizji Republika były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że jest w Waszyngtonie. A wcześniej żaden system graniczny Unii Europejskiej nie zarejestrował wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen.
14: O tym, jak były minister sprawiedliwości mógł dostać się z Węgier do USA, Krzysztof Zasada.
16: Polskie służby nie natrafiły na ślad opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę strefy Schengen w systemie SIS-2, który wspomaga ochronę unijnych granic. Zawiera m.in. dane poszukiwanych, czy chociażby osób zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów, czy ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniany służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było osoby posługującej się danymi Zbigniewa Ziobry. Moi rozmówcy związani z wymiarem sprawiedliwości podejrzewają, że ścigany opuścił Węgry, wykorzystując nieoficjalny kanał. Jak usłyszałem, to nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka. Są też podejrzenia, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
14: Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał wieczorem honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. festiwalu filmowego w Cannes.
15: Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce. Podkreślał w laudacji odtwórca roli Frodo Bagginsa Elijah Wood. To on właśnie przedstawił laureata.
17: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director and one of the great filmmakers of our time. Sir Peter Jackson.
14: Co była część oficjalna, potem pojawiło się trochę humoru.
18: So,
15: Więc Elijah, jak długo się znamy? 27 lat?
18: I'm so glad that you've
15: 27 lat, cieszę się, że w końcu zapuściłeś trochę zarostu.
18: I mean, I know that's a dick and you've been trying.

0: 13 stopni maksymalnie dzisiaj w Częstochowie powinniśmy zobaczyć w najcieplejszym momencie dnia. To o 10 więcej niż nad ranem. Jutro ma być nieco cieplej, do stopni 16 zapowiadają synoptycy. Ostrzegają jednocześnie przed dość silnym i porwistym wiatrem wiejącym na ogół z zachodu. Nie wykluczone także, że przed południem jeszcze pojawią nam się słabe opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Kawkę dla mnie zaparzyłeś, Marek?
0: Oczywiście, że tak, już pewnie zimna.
4: No to już, zabieramy się do pracy. Łyk kawy i rozpoczynamy. Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc.
4: Dzień dobry.
5: Radio Jura.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. U nas o tej porze jak zwykle czas na horoskop.
1: Ryby na początek. Dziś ktoś może powiedzieć coś niby mimochodem, a ty nagle odkryjesz w tym drugie dno. Intuicja będzie działać jak najlepszy detektor prawdy. Wieczorem znajdź chwilę tylko dla siebie, bo nawet najbardziej towarzyskie ryby potrzebują czasem odpłynąć od świata.
0: Strzelec. Zapowiada się dzień pełen ruchu, niespodziewanych gości i pomysłów, które pojawią się szybciej niż poranna kawa zdąży ostygnąć. Uważaj tylko, żeby nie obiecać komuś więcej niż zmieści się w twoim kalendarzu. Entuzjazm to supermoc, ale doba nadal ma tylko 24 godziny.
1: Wago, ktoś będzie dziś liczył na twoją dyplomację, bo potrafisz doskonale łagodzić napięcia. W sprawach sercowych nagłe poruszenie. Wokół ciebie jest ktoś, kto czeka na odrobinę twojej uwagi.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Nie wiem, jak wyglądałby nasz poranny program, gdyby nie kawa. To znaczy, Marek wie, że kiedy ja kawki rano nie wypiję, no to łatwo nie jest. Też tak macie?
2: Słuchacze piszą, że Moc Porannej Kawy działa, a my tę historię przeglądamy, nagradzamy kawą i zaproszeniem na zakupy do sklepu internetowego Olsema.
1: Formularze zgłoszeniowe znajdziecie na naszej stronie internetowej. Piszcie, jaką moc daje wam kawa.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
6: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
7: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
8: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
7: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
8: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
9: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was.

0: szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
7: Dzisiaj do 13 stopni zapowiadają synoptycy temperaturę maksymalną. W Częstochowie jutro stopni 16, w piątek 15, 13 i 14 w sobotę i w niedzielę, czyli niezbyt ciepły weekend nam się zapowiada niestety. Do tego dość silny i porwisty wiatr. Może być nieprzyjemnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Marek, ile godzin śpisz? To jest ważne pytanie. Ja zaraz sprawdzę, czy wszystko jest w normie.
0: Nie, no staram się co najmniej 6 godzin do 8 nawet spać, tak myślę.
1: Mm-hmm. No naukowcy podali, ile powinien trwać sen, żeby mózg zdążył się oczyścić. No nie będę wnikać w szczegóły z czego i jak, po prostu dla zdrowia i formy.
0: No to ile? Konkretnie pytam, ile?
1: No to ile? No to już ci mówię. Specjaliści podkreślają, że większość dorosłych powinna regularnie spać minimum 7 godzin na dobę. No i dobra, mieścisz się w normie.
0: Nie, zresztą i tak słychać. Będzie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
6: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
10: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
9: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
10: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
9: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
9: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: www.cyr-projekt.pl.
11: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
12: Tak już jest.

0: promocją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze w naszym kalendarzu sprawdzamy myśl dnia, a dziś ze specjalną dedykacją dla tych, którzy mają przed sobą ważny egzamin.
1: To zawsze wydaje się niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione.
0: To powiedział Nelson Mandela. Powodzenia na egzaminach, a my już teraz sprawdzamy, co dzieje się wokół nas. Zapraszamy na wiadomości.
2: Rekordowe zatrudnienie w policji jest najniższe od lat. Poziom wakatów. W wiadomościach sprawdzimy też, jak przebiegają kolejne prace na promenadzie Niemena w Częstochowie. No i zerkniemy też w górę, bo przed nami szybowcowe Mistrzostwa Świata. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
12: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz

0: Promocja trwa. OBI w centrum handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kredyt na remont WesBanku. Kredyt na samochód WesBanku. Kredyt na komputer również WesBanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego WesBanku?
3: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. S-Bank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
5: Mamy środę, to 13 dzień maja, na zegarach godzina 8. Czas na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. W Częstochowie jest już gotowy nowy ciąg pieszo-rowerowy przy Alei Jana Pawła II od Rynku Wieluńskiego do ulicy Księdza Popiełuszki. To pół kilometra świeżej infrastruktury, nowej nawierzchni i uporządkowanej przestrzeni. Inwestycja za około 1 300 000 zł poprawia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ujednolica miejską sieć tras rowerowych. Nowa organizacja ruchu ma usprawnić komunikację w jednym z najbardziej uczęszczanych rejonów miasta.
7: www.radiojura.pl.
6: I zostajemy w temacie remontów, ale przenosimy się na ulubiony trakt spacerowy mieszkańców Tysiąclecia i Północy. Czy koniec prac na promenadzie Czesława Niemena jest bliski? Drogowce właśnie wkraczają w kolejny etap, tym razem za ulicę Brzeźnicką.
8: Celem jest także lepsze rozdzielenie dróg dla spacerowiczów i rowerzystów. Wymiana i uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nasadzenia. W końcu kwietnia przekazany został plac budowy kolejnego odcinka promenady, to jest od ulicy Brzeźnickiej do wiaduktu nad ulicą Fieldorfanila. Prace rozpoczęły się tam 4 maja. Na tym odcinku trwa obecnie m.in. demontaż starych ławek i koszy. Frezowanie nawierzchni promenady na tym odcinku planowane jest od 11 maja. Kierunek robót od wiaduktu w stronę Brzeźnickiej.
6: Prace związane z układaniem nowej nawierzchni trwały pierwotnie od pętli tramwajowej do ulicy Brzeźnickiej. Teraz drogowcy wkraczają na dalszy etap promenady Niemena, informuje Tomasz Jamroziński z biura prasowego w magistracie. Mieszkańcy osiedla i zwykli spacerowicze muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami w trakcie robót.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Światowa elita szybownicza bierze kurs na Częstochowę, a niebo nad naszym regionem wypełni się mnóstwem maszyn z całego globu. Właśnie ruszają 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata, w których udział potwierdziło 80 załóg i setka pilotów aż 26 krajów. Prawdziwe widowisko czeka nas od najbliższej soboty.
9: Ja odpowiadam za wykładanie zadań. Największe wyzwanie to ogrom przestrzeni powietrznej, którą potrzebujemy dla zawodników. Dzięki współpracy ze stroną cywilną i wojskową, mimo ciężkich czasów, jesteśmy w stanie wysłać zawodników na bardzo długie konkurencje. Ta współpraca przebiega pomyślnie. No i mamy nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać dużo nieba dla naszych zawodników z całego świata i pokazać im wiele ciekawych zakątków Polski z powietrza. Na to, co nie mamy wpływu, pogoda, tak? To jest ogromne wyzwanie dla nas. Cała reszta, myślę, że dzięki ogromnej pracy wszystkich, jest na całkiem wysokim poziomie.
6: Mówi Jan Jawornik, dyrektor sportowy szybowcowych Mistrzostw Świata w Rudnikach. W weekend Alejami przejdzie uroczysta parada reprezentacji narodowych, której towarzyszyć będą orkiestra Dęta i Mażoretki. To oficjalne otwarcie zawodów zaplanowano na godzinę 17.20. Defilada ruszy z Placu Biegańskiego, a same konkurencje mistrzowskie potrwają od 17 do 29 maja.
7: Sport w Radiu Jura.
6: Dziś piłkarskie emocje. Przy Limanowskiego medalików czeka zaległe starcie z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły mają po 49 punktów. Wciąż liczą się w grze o podium ekstraklasy. Raków po piątkowej wygranej z Koroną chce podtrzymać serię. Jagiellonia przyjeżdża po zwycięstwie nad Pogonią. To będzie bezpośredni bój o miejsce w Europie i o utrzymanie kontaktu z czołówką tabeli. Początek meczu o 20.30. A w Radiu Jura rozpoczynają się wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
10: Centra Zdrowia Psychicznego w ciągu 3 lat pokryją całą Polskę.
11: Taki jest plan. Strategię rozwoju tych placówek, ale też model finansowania. Dzisiaj zaprezentuje Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
10: Obecnie jest 118 centrów. Dostęp do nich ma nieco ponad połowa Polaków.
11: A Michał Dobrołowicz o poranku jest przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
12: Tak, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tym planie? I co na to przede wszystkim pacjenci?
12: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku, gdy skończy się pilotaż. Jedno centrum ma przypadać na mniej więcej jeden powiat. Rozmawiałem z pacjentami, którzy wieczorem zorganizowali demonstrację w tej sprawie niedaleko stąd, w Warszawie, przed kancelarią premiera. Oni obawiają się, czy zwiększenie liczby centrów nie odbędzie się kosztem jakości leczenia.
13: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
12: A czym różnią się centra od tego starego modelu opieki?
13: Kiedy pacjent trafia do Centrum Zdrowia Psychicznego, to jest trochę tak jak SOR. Można przyjść z ulicy bez zapisywania się, usiąść i od razu jest się przyjętym przez psychologa.
12: Pacjenci dzisiaj zorganizują kolejną demonstrację w samo południe, tutaj, przed gmachem resortu zdrowia. W ten sposób będą domagać się, by nowe centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej.
10: Rekordowe zatrudnienie w policji. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy.
11: Mamy też w tej chwili najniższy od lat poziom wakatów. Krzysztof Zasada z tymi informacjami teraz w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Ilu policjantów w tej chwili brakuje?
14: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Warto jednak dodać, że w zeszłym roku zwiększono liczebność tej formacji do blisko 111 tysięcy. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. W zeszłym roku w dolnośląskim brakowało 15,5% policjantów, dzisiaj wakat to 10%, z kolei na Śląsku brakowało 11% ludzi, teraz 6,5%. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych, przede wszystkim wprowadzone w zeszłym roku świadczenie.

0: stopni 16, w piątek 15, 13, 14, w sobotę i w niedzielę, czyli niezbyt ciepły weekend nam się zapowiada, niestety. Do tego dość silny i porwisty wiatr, może być nieprzyjemnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54, przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733-267-267.
4: Środowy poranek, półmetek tygodnia, trzynastkę w dacie, czyli to będzie dobry dzień.
0: No i tej wersji trzymać się do końca będziemy.
4: Ewelina Kloczek
0: i Marek Moc.
4: Zapraszamy.
5: Radio Jura.

0: Mamy środowy poranek, a u nas muzyka wybrana dla ciebie.
1: Ja wiem, że Marka ten temat tak średnio interesuje, ale są tacy, których interesuje. Więc dla was, moi drodzy, informacja prosto z Wiednia. Za nami pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji i mamy dobrą informację. Alicję Szczęplińską z utworem Prey usłyszymy w sobotę. Chcesz to jakoś skomentować?
0: Gratuluję oczywiście, zalecam trzymanie kciuków, ale chyba nie będę oglądał.
1: I znowu Marek w niedzielę będzie wyspany. Może i dobrze. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W naszym porannym programie kilka razy wspominaliśmy o bocianie Krótku z Krutyni na Mazurach. Mówiliśmy, kiedy przyleciał, że wymagał rehabilitacji, że pani Krutkowa dołączyła, a teraz dotarły kolejne bardzo dobre informacje.
0: Tak, otóż Krutek z żonką zostali rodzicami 5 malutkich piskląt. Teraz przed nimi intensywny czas opieki.
1: No właśnie, maj miesiąc zakochanych, u bocianów miesiąc rodzinny. Pewnie w gniazdach bocianich, które być może są w waszej okolicy, też już niebawem zrobi się ciasno.
0: Tak, bo najważniejsze, że ciasny, ale własny.

0: Reklama.
1: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
1: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
7: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
6: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
7: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
6: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
7: Profesjonalny montaż i serwis.
6: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
7: Sinbud.pl.
8: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
9: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Kaufland jest fresh.
14: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1006 hektopaskali powinno być stabilne, potem zacznie delikatnie spadać. Biometr jest obojętny i nie wpływa na nasze samopoczucie. No na pewno na to, co odczuwamy, wpływa wiatr wiejący z zachodu. Ten dość silny i porwisty będzie nam mocno dokuczał. Nie wykluczono, że w okolicach południa jakiś słaby deszczyk się pojawi, ale wieczorem i w nocy synoptycy obiecują dużo pogodnego nieba.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Środowy poranek, a my jesteśmy z wami w kontakcie. Można powiedzieć, że pijemy razem kawę.
2: Przeglądamy wasze wiadomości, w których piszecie o mocy porannej kawy. Ela napisała: bardzo lubię poranki z wami, budzi mnie radio i aromat świeżo zapaczonej kawy. Muzyka i smak małej czarnej to idealne rozpoczęcie dnia. Po kawie zaczynam realizować wypełniony po brzegi grafik.
1: No to trochę jakby. A jaką moc kawa daje wam? Formularze znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację do lata. Wszystko minus 50%. Sztuczne kwiaty, doniczki, świece LED, artykuły do ogrodu, figurki, solary, ozdoby. Outlet Oskar, ulica Mirowska, 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
5: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
17: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia 13 maja, lata temu. A rozpoczynamy od ważnej daty. To był rok 1981.
1: Na placu Świętego Piotra w Rzymie Turek Mahmed Ali Akça dokonał nieudanego na szczęście zamachu na papieża Jana Pawła II.
0: A teraz jeszcze sportowe daty ważne. W 1909 roku rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia.
1: A w 1950 odbył się pierwszy w historii wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone.
0: A teraz już te aktualne wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Gang złodziei samochodów rozbite przez policję z Łodzi. Są pieniądze na remont drogi w gminie Mykanów. Będzie lepszy dojazd do A1. W Konopiskach szykują się zawody. To będzie Runmageddon Kids. O tym wszystkim powiem już o 9:00. Katarzyna Fica. Zapraszam.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach pojawiła się godzina 9, a to oznacza, że przyszła pora na kolejne wiadomości.
15: Katarzyna Fica, zapraszam. Ponad 14 milionów złotych na lepszy dojazd do autostrady A1 i Częstochowy. W starostwie powiatowym podpisano właśnie umowę na jedną z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Chodzi o przebudowę ponad 7 kilometrów dróg w gminie Mykanów. A plan jest ambitny. Remont 5 skrzyżowań, budowa 10 zatok autobusowych i kilometrów chodników. Prace ruszają jeszcze w tym roku i potrwają do 2029.
16: Twoje sprawy.
15: Wsparcie bez barier, czyli urzędnicy wychodzą do mieszkańców. Przez cały maj i czerwiec Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Dni Osób z Niepełnosprawnością. Eksperci będą dostępni nie tylko w placówkach, ale i w terenie. O tym, kogo i gdzie będzie można spotkać, mówi Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS w naszym województwie.
17: Odbywać się będą spotkania z ekspertami, prelekcje oraz dyżury konsultacyjne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dostarczenie rzetelnej wiedzy o przysługujących prawach oraz dostępnych formach pomocy, w tym także finansowej. Nasi pracownicy będą do dyspozycji uczestników. Eksperci ZUS udzielą informacji o ubezpieczeniach społecznych, wyjaśnią, jak uzyskać świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami.
15: A już jutro inspektorat w Lublińcu zaprasza na dzień otwarty, gdzie porad udzielą przedstawiciele ZUS, PFRON-u czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
16: Wiadomości Radia Jura.
15: A teraz zmieniamy klimat na sportowy, ale wciąż bardzo rodzinny. Błoto, przeszkody i gigantyczna dawka endorfin. Do konopisk nad Zalew Pająk nadciąga Runmageddon Kids w wersji light. To idealna okazja, by 7 czerwca świętować Dzień Dziecka w ekstremalnym stylu. Na śmiałków od 4 roku życia czekają specjalne trasy. Trwają już zapisy, warto się zgłosić. A szczegóły zdradza Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
18: Są to na pewno biegi rodzinne. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy ten Runmageddon biegami tylko i
4: i wyłącznie dla dzieci. Teraz oprócz biegów dla dzieci dochodzi forma rodzinna, gdzie spędzamy czas ze swoim rodzeństwem. Zachęcam, jest mnóstwo nowych, dodatkowych form przeszkód. Rozwiniemy też ten bieg o współpracę z harcerzami nad Zalewem Pająk. Wbiegniemy na teren ośrodka harcerskiego. Piękne, wspaniałe tereny leśne, pagórkowate. Również wykorzystamy wody Zalewu Pająk.
15: Zapisy trwają wyłącznie online. Nie zwlekajcie, liczba miejsc na starcie jest ograniczona.
16: www.radiojura.pl.
15: W Częstochowie ruszył kolejny tydzień prac przy miejskiej zieleni. Centrum Usług Komunalnych zapowiada pielęgnację i koszenie w 8 rejonach miasta. Prace obejmą m.in. teren między ulicą Zamenhofa a Okrzei, Park Staszica, ulicę Dekabrystów, liczne skwery, zieleńca, także długie odcinki pobocze i pasów zieleni przy głównych trasach. Miejscami mogą pojawić się chwilowe utrudnienia w ruchu, dlatego służby proszą kierowców i pieszych o ostrożność. To harmonogram obowiązujący od 11 do 16 maja i może zmienić się w zależności od pogody. W Radiu Jura teraz ode mnie to wszystko. Kolejne wiadomości z Częstochowy i regionu o 10, a przed nami jeszcze informacje z kraju i ze świata.
8: Wielki gang zajmujący się kradzieżą samochodów w kilku województwach, rozbity przez łódzkich policjantów.
18: Na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 9 osób, którym udowodniono dotąd kradzież 83 pojazdów.
8: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
19: Funkcjonariusze mieli sygnały, że członkowie tej grupy mogą być uzbrojeni, dlatego w operację zaangażowano kontrterrorystów. Kilkanaście zespołów realizacyjnych weszło jednocześnie do lokali w Łodzi, Warszawie i w podwarszawskim Wołominie. Jak mówią, dynamicznym zatrzymaniu 9 osób przeszukali ich mieszkania, natrafili na kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego do przełamywania zabezpieczeń w samochodach. Poza tym znaleźli kokainę i marihuanę.
18: A czy wiemy w tej chwili, jak działał ten gang?
19: Członkowie grupy mieli jasno określone zadania. Typowanie pojazdów do kradzieży, włamywanie się do nich, pilotowanie i sprzedaż. Auta głównie japońskich, koreańskich i francuskich marek najczęściej były rozbierane na części i potem sprzedawane.
8: Język nowożytny dziś na egzaminie ósmoklasistów. Najczęściej wybieranym jest język angielski.
18: A wczoraj młodzi ludzie zmagali się z matematyką. Jakie wrażenia?
20: Było to, czego się obawiałaś?
21: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość. Więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne, więc dobrze mi poszło chyba.
22: Jeszcze język angielski was czeka, więc nauka, czy raczej relaksujecie się i nabieracie sił?
21: No będę się relaksować, angielski, no to na logikę, więc będzie łatwo, no raczej odpocznę.
8: To uczniowie wrocławskiej czwórki, z którymi rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
18: Neymar znalazł się w 55-osobowej wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii na rozpoczynające się za niespełna miesiąc piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ostatecznie to z tej grupy trener Carlo Ancelotti wybierze 26 piłkarzy reprezentacji Canarinhos.
8: Neymar ma szansę pojechać na czwarte z rzędu Mistrzostwa Świata.
18: Jeżeli zadzwonię do Neymara, to nie będzie tak, jakbym miał wrzucić bombę w szatni. Jest bardzo ceniony, bardzo kochany. Myślę, że to normalne, tak jest moje zdanie. Tyle trener za kadencję Ancelotti, która rozpoczęła się w czerwcu zeszłego roku. Neymar nie zagrał jeszcze w żadnym meczu reprezentacji.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon. Telefon 733-267-267.
14: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1006 hektopaskali powinno być stabilne, potem zacznie delikatnie spadać. Biometr jest obojętny i nie wpływa na nasze samopoczucie. No na pewno na to, co mamy, wpływa wiatr wiejący.

0: Zajder. Centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733-267-267.
1: 8-klasiści rozwiązują dziś test z języka obcego. Zdecydowana większość z nich wybrała język angielski.
2: No to good luck, powodzenia, trzymamy mocno kciuki.
1: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
1: I zapraszamy.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: poranek z muzyką wybraną dla ciebie. No, organizm już trochę się przyzwyczaił, że to pora na drugą kawkę, a do tego z ploteczką.
1: Łódź fabrycznej Hollywood to połączenie, które będzie hitem.
0: Już tłumaczymy, o co chodzi. Henry Cavill z mieczem pojawił się na planie nowego Nieśmiertelnego właśnie w Polsce. Internet już żyje nagraniami z Łodzi.
1: Podobno kręcili sceny walki na miecze, czyli wyobraź sobie, czekasz na pociąg, a obok pojawia się jakiś nieśmiertelny wojownik. Opóźnienie składu nagle przestaje być największym problemem dnia.
0: No, Huda Częstochowa też podobno spodobała się twórcom i ma trafić do filmu.
1: No, w sumie klimat jest. Stal, dym, wielkie hale, no, brzmi jak idealne miejsce na pojedynek ludzi, którzy żyją od kilkuset lat.
0: A w obsadzie same grube nazwiska. Russell Crowe, Jeremy Irons.
1: Czyli warto mieć oczy szeroko otwarte, bo nigdy nie wiadomo, czy za rogiem nie stoi akurat gladiator z kawą na wynos.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
6: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pają.

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
11: Po pochmurnym wtorku dziś od rana nieco więcej słońca. Promienie przebijają się przez chmury w Częstochowie. Siódemka teraz na termometrach o godzinie 15, 13 stopni i to maks na dziś. Około południa może też przelotnie pokropić. Biometr w tej chwili obojętny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To Radio Jura i Moc Porannej Kawy. No właśnie, pytamy Was, jaką moc daje Wam ten łyk aromatycznej, małej, czarnej albo z mleczkiem? Sprawdzamy, dzwonimy w mnóstwo Waszych zgłoszeń, mnóstwo fantastycznych historii o tym, że ta kawa naprawdę działa. Moc Porannej Kawy. Jak działa kawa? O tym opowie nam już teraz Marta, która wysłała do nas formularz zgłoszeniowy. Marta? Co ja będę mówić? Twoja kawa już działa, oddaję Ci głos, proszę bardzo.
2: Kawa działa powoli. Myślę, że na jednej filiżance się dzisiaj nie skończy, bo jeszcze długa praca przede mną. Ale daje mi moc, budzi i powoduje, że więcej kreatywności krąży w żyłach.
1: Jakie zadania dzisiaj w grafiku?
2: Dzieci, dom, praca, wszystko naraz.
1: A że już tam wokół ciebie spokojnie i cicho, to domyślam się, że w pracy jesteś, a popracować musisz do godziny
2: 17.
1: Czyli przyda się kolejny łyk kawy i kolejny łyk kawy i kolejny łyk kawy, a my zadbamy o to, żeby jej nie zabrakło. Więc kawa ufundowana przez firmę Olsema i voucher zakupowy do sklepu internetowego jest już twoją własnością. Zapraszamy do
2: Dziękuję.
1: Nas na kawkę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Kameralny klimat.
8: Nauka.
7: Kultura.
8: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
9: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
10: Moja szkoła!
9: Kształcąc, wychowujemy.
11: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
12: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
13: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
14: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe, Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
15: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
7: Kto?
10: Voltaren!
17: Voltaren!
18: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś ćwierćfinałowe spotkanie w Rzymie z Igą Świątek w roli głównej, która zmierzy się z Jessiką Pegulą.
1: No jak na razie Iga idzie jak burza, więc duża dawka dobrych sportowych emocji gwarantowana. Mecz ma rozpocząć się, zdaje się, koło 13.
0: A już za kilka chwil najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
2: Ministerstwo Zdrowia ma ogłosić dziś plan na przyszłość dla Centrum Zdrowia Psychicznego. O tym za moment. Będzie też Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie. Nasz reporter powie o gigantycznym zainteresowaniu szkoleniami redukującymi punkty karne.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
6: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza zerowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
8: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
9: Zrobisz to z OBI.
10: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
11: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowit. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
1: Dziś środa, 13 dzień maja, na zegarach 10. Zapraszamy na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Policja przestrzega i potwierdza, wciąż jeździmy jak piraci, niebezpiecznie i nagminnie gromadzimy też punkty karne za kierownicą. Piraci drogowi stale są obecni na drogach, a częstochowski WORD pęka w szwach. Kierowcy z naszego regionu masowo ruszają, by redukować wstydliwe punkty za prędkość. Mariusz Osyra.
17: Policja ostrzega, wciąż jeździmy zbyt szybko i niebezpiecznie, co skutkuje lawinowym przyrostem punktów karnych. Rozwiązaniem dla wielu kierowców są kursy redukujące, które pozwalają jednorazowo pozbyć się 6 negatywnych oczek. Choć szkolenie do tanich nie należy, a skorzystać z niego można tylko raz na pół roku, wolne miejsca znikają w ekspresowym tempie. Jak sprawdziliśmy, najbliższe terminy są już niemal całkowicie zarezerwowane. Zostały jeszcze ostatnie majowe wolne miejsca. Przypominamy, że kurs trwa 1 dzień i składa się z 8 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Zapisy prowadzone są telefonicznie bądź online. Nie maleje zainteresowanie, a WORD w Częstochowie stale ogłasza kolejne terminy szkoleń. Nie ma problemów z obsadą. Warto pamiętać, zamiast płacić i uczęszczać na kurs, by redukować punkty karne, lepiej ich nie zdobywać. Dlatego za drogówką przypominamy, noga z gazu, również na rzecz bezpieczeństwa.
18: Twoje sprawy.
2: A teraz uwaga, dziś kolejne przerwy w dostawie wody. W Częstochowie na ulicy Konwaliowej wody nie będzie do godziny 16 na odcinku od numeru 55 do 113. Dłuższe utrudnienia czekają mieszkańców ulicy Bojemskiego i Korfantego. Tam wodociągowcy zapowiadają pracę aż do godziny 18. Powodem są remonty i rozbudowa sieci wodociągowej.
18: Wracamy do sprawy.
2: Częstochowscy strażacy w pełnej gotowości, ale tym razem w galowych mundurach. Wczoraj przy ulicy Sabinowskiej świętowano Dzień Strażaka. W rotundzie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej spotkały się wszystkie jednostki z regionu. Dla nowego komendanta miejskiego, brygadiera Kamila Dzwonnika, to moment szczególny, nie tylko ze względu na awanse, ale i wyzwania, jakie stoją przed formacją. A jak liczna jest dzisiejsza straż w Częstochowie?
19: Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia, to od maja dokładnie dochodzą nam 2 etaty powiązane właśnie z kolejnym nowym zadaniem, które doszło do Straży Pożarnej, czyli kwestie dotyczące obrony cywilnej i ochrony ludności. I tak naprawdę spora część tych kwestii będzie realizowana właśnie przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego mówimy o 239 etatach i 4 etatach cywilnych. Także łącznie 243 osoby pracują w naszej komendzie.
2: Mówił brygadier Kamil Dzwonnik, który szefuje częstochowskiej komendzie.
18: Wiadomości Radia Jura.
2: Fundacja imienia Piotra Machalicy ogłosiła właśnie termin 5. edycji festiwalu. Impreza odbędzie się od 25 do 28 czerwca. Tegoroczna odsłona będzie wyjątkowo wzruszająca. Zostanie zadedykowana pamięci Magdy Umer, która od lat wspierała to wydarzenie. Czeka nas kilkanaście koncertów, spektakli i wernisaży. Szczegóły programu poznamy już niebawem. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
20: Czas na konkrety. Z takim hasłem w samo południe przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietować mają dziś lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
21: W ten sposób przywitają uczestników posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ta rada ma zaprezentować dzisiaj plan, co dalej z centrami zdrowia psychicznego.
20: Z organizatorami demonstracji rozmawiał już Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w Faktach.
22: Dzień dobry.
20: Co wydarzy się zatem w najbliższych godzinach?
22: Na ulicach Warszawy pacjenci przypomną, że centra zdrowia psychicznego w Polsce działają od 9-5 miesięcy tylko w ramach pilotażu. Ten pilot wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. To jest rekord w polskim systemie ochrony zdrowia. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich.
23: One naprawdę zmieniły sytuację polskich rodzin. W ciągu 24 godzin dostałem wsparcie, opiekę psychologa. Podjąłem zupełnie inne wybory życiowe i decyzje.
22: Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad 2 razy więcej. O 13:00 pomysł, jak to zrobić, ma zaprezentować Rządowa Rada, a godzinę wcześniej demonstrować będą pacjenci.
21: Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dziś światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony.
20: Ale zanim rozpocznie się ta projekcja, nasz korespondent Marek Gładysz przypomni najważniejsze momenty wieczornej inauguracji.
24: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo Złotą Palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi, scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Znana francusko-kongijska piosenkarka Teodora zaśpiewała nawet na jego cześć Get Back Beatlesów, bo ten zdobywca 3 Oscarów nakręcił w przeszłości dokumentalny serial o legendarnym już zespole z Liverpoolu właśnie pod tym tytułem.
20: 79. Festiwal w Cannes potrwa do soboty 23 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Co słychać w pogodzie? W Częstochowie od rana nieco więcej słońca, chociaż niebo pozostanie częściowo zachmurzone. Około południa możliwe są przelotne opady. Termometry wskażą maksymalnie 14. Na barometrach w tej chwili 1006 hektopaskali. Wiatr wieje z zachodu z prędkością 20 km na godzinę, w porywach do 43 km. To skutecznie obniży temperaturę odczuwalną.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Jeśli ktoś czuje się dziś trochę zmęczony, to przypominamy, że do Bożego Ciała, czyli być może do kolejnego długiego weekendu dla Was, zostało 22 dni.
1: Na piątunia już pojutrze.
6: Dobrze to wszystko brzmi. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
6: Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Muzyka wybrana dla
18: Ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Ja kiedyś marzyłam o tym, żeby mieszkać na Majorce, albo na Capri, albo w Wenecji. No ale okazuje się, że bycie mieszkańcem pięknych miejsc bywa męczące.
0: Tak, nawet 50 tysięcy turystów dziennie odwiedza w sezonie włoską wyspę Capri. No władze powiedziały jednak dość, właściwie basta, i wprowadziły nowe przepisy.
1: No i od teraz zorganizowane grupy nie mogą liczyć więcej niż 40 osób. Większe wycieczki muszą korzystać ze słuchawek zamiast głośników. Koniec też z parasolkami, wielkimi flagami przewodników blokujących wąskie uliczki.
0: No ale zmiany dotyczą nie tylko turystów. Mieszkańcy i właściciele lokali nie mogą już nagabywać odwiedzających na ulicy i zapraszać ich do restauracji czy na wycieczki.
1: No to za takie zaczepianie też grożą kary, nawet do 500 euro.
0: No czyli jest szansa, że w końcu w miejscu wypoczynkowym uda się wypocząć.
1: I o to właśnie chodzi.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
4: Młodzi miłośnicy koni, stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515 660 031.
7: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
8: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
9: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czeki dał, odpuści cenę każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: W Kłobucku przez większość dnia na niebie dominować będą ciemne chmury. Jednak mam też dobre wiadomości. Po południu i wieczorem pojawią się wyczekiwane przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni, w nocy okolice 6. Jutro czeka nas znacznie więcej słońca i cieplejsze powietrze. Temperatura w regionie wzrośnie do 16.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.
17: Lej, lej, lej, lej, lej.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Środowy poranek, tuż przed 11:00 przypominamy, do kogo dziś wybieramy się na imieninową kawę, a teraz o tym, że urodzinowe niespodzianki są fajne w każdym wieku, jak się okazuje.
1: No zapytałabym Marka, czy ma na swoim koncie jakąś niezapomnianą urodzinową niespodziankę, ale on i tak mi nie powie. Więc dam przykład równie popularnego George'a Clooney'a, który niedawno obchodził 65. urodziny. Otóż jego żona postanowiła go zaskoczyć, poprosiła znajomych aktora, żeby pojawili się na przyjęciu i udawali kelnerów. Co byś powiedział na takie małe zaskoczenie upominkowe, co?
0: No nic bym nie powiedział, pewnie by mnie zatkało z emocji.
1: To podobnie jak George'a. Clooney z uśmiechem przyznał, że choć docenia gest żony, to zaskakiwanie kogoś w jego wieku bywa już niebezpieczne. Dodał, że przy 65 latach taka niespodzianka może być po prostu ryzykowna.
0: Kurtuazyjnie jak zwykle przesadził.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża likwidację.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1.

0: Promocja trwa. OBI w centrum handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
3: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowe, już można powiedzieć przedpołudnie. Obiecaliśmy, że sprawdzimy raz jeszcze, do kogo wybieramy się na imieninową kawę. Proszę bardzo.
1: No, są to dzisiaj Maria, Roberta, Serwacy, ten łobuz. Jest także Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis.
0: Pozdrawiamy z świętujących i już teraz zapraszamy Was na wiadomości.
2: Nocna strzelanina w Lubinie, dwie osoby nie żyją. Szczegóły w najnowszym wydaniu wiadomości. A poza tym matury. Oddamy głos dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Będzie też o remoncie ulicy Okulnej. Katarzyna Fica, zapraszam na 11.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
5: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
13: A co, Kren, zazdrosny jesteś?
12: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
13: Serio? Nie lejesz wody?
12: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
13: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
12: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
13: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
12: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
14: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
19: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
1: Na zegarach pojawiła się godzina 11, a my w środowe przedpołudnie mamy dla Was wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. To gorący czas w częstochowskich szkołach. Ponad 2200 maturzystów weszło w etap rozszerzeń i egzaminów ustnych. Choć główna część pisemna kończy się 21 maja, na wyniki trzeba będzie poczekać do lipca. A jak nastroje w szkołach? Oto dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Macieja Trzmiela pytał Mariusz Osera.
17: Młodzież poradziła sobie z tymi zasadniczymi, najważniejszymi egzaminami?
21: Jak wychodzą z egzaminu, po napisaniu, wszystko jedno, jaki to będzie przedmiot, i mówią, że tak, no wszystko w porządku, spokojnie, nie ma problemu. No i tego się należałoby trzymać. Jestem pełnym optymizmu, że jednak będzie dobrze. Ta młodzież osiągnie sukces, który pozwoli pójść dalej. Tym bardziej, że otrzymujemy tarczę w rankingu perspektyw. Też wiąże się z tym, że ten poziom zdawania egzaminu maturalnego jest wysoki.
2: Kciuki trzymamy nie tylko za maturzystów. Dziś ostatnie starcie ósmoklasistów. Przed nimi egzamin z języka obcego. Ponad 98% uczniów postawiło na angielski. Drudzy w kolejce są ci, którzy zmierzą się z niemieckim. Wyniki końcowe 3 lipca.
22: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
2: Mieszkańcy Tysiąclecia i Północy muszą zbroić się w cierpliwość. Promenada Niemena przechodzi gruntowną metamorfozę. Prace związane z układaniem nowej nawierzchni trwały pierwotnie od pętli tramwajowej do ulicy Brzeźnickiej. Teraz drogowcy wkraczają na dalszy etap promenady.
23: Nie przewiduje się ogrodzenia całej budowy, jedynie wprowadzenie tymczasowego oznakowania oraz wygrodzenie pomnika przyrody. W ramach wcześniejszego etapu prac na odcinku od ulicy Kiedrzyńskiej do Brzeźnickiej, wymienione już nawierzchnie Alei Spacerowej, wykonywana jest jeszcze kanalizacja deszczowa. Pozostało tam wyposażenie tego fragmentu promenady w elementy małej architektury, w tym aranżacja tzw. strefy wejściowej. To jest element większego zadania związanego z budową węzła przesiadkowego Gombrowicza Promenada Niemena Kiedrzyńska. Całość inwestycji ma kosztować 22,5 miliona złotych.
2: Mówił Tomasz Jamroziński. Pamiętajcie, to nie jest szybki remont. Inwestycja została rozpisana na kilkanaście miesięcy. Ma zakończyć się dopiero jesienią 2027 roku.
22: Dzieje się na drogach.
2: A to nie koniec drogowych wieści. Od najbliższego poniedziałku czekają nas nowe utrudnienia. Drogowcy wchodzą na ulicę Okulną. Prace obejmą odcinek między Skrzyneckiego a Dibuła. Miejski Zarząd Dróg zapowiada całkowitą wymianę nawierzchni, co oznacza zmiany w organizacji ruchu.
22: O tym się mówi w regionie.
2: Studenci pielęgniarstwa z Malty rozpoczęli praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. To już piąta edycja współpracy realizowanej w ramach programu Erasmus+ oraz wymiany studenckiej Uniwersytetu Jana Długosza. Praktykanci z Malty będą zdobywać doświadczenie m.in. na oddziałach kardiologii, neurochirurgii i chirurgii onkologicznej. W szpitalu pozostaną do lipca. No i to wszystko w tym serwisie ode mnie. Na kolejne informacje z Częstochowy zapraszam o 12. A teraz jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
24: W dolnośląskim Lubinie i okolicach trwają poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z nocną strzelaniną na jednym z osiedli.
25: W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zginęło dwóch młodych mężczyzn. Kolejny został ranny.
26: W tym zdarzeniu uczestniczyli młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, znani policji. Niektórzy byli karani. Śledczy starają się odtworzyć, co dokładnie się wydarzyło. Trwa między innymi ustalanie roli, jaką w strzelaninie miała odegrać osoba, która ranna trafiła do szpitala. Czy to ofiara, czy może brała czynny udział w strzelaninie. Trwają też poszukiwania kolejnej osoby. W jej przypadku też nie jest jeszcze jasne, w jakim charakterze miałaby być zatrzymana. W ogóle prokuratura założyła całkowitą blokadę informacyjną w związku z tym nocnym zajściem. Wiadomo, że na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają dowody, szukają i przesłuchują świadków. Trwa także zabezpieczanie i analiza zapisów kamer monitoringu.
24: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
25: Wśród tych projektów propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone oraz odmienna propozycja Konfederacji.
24: Celem trzech pierwszych jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA, które uregulować ma rynek kryptoaktywów.
25: Główne różnice między projektem rządowym a prezydenckim dotyczą przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym właśnie rynkiem.
24: Projekt prezydencki zakłada niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej. Oba natomiast przewidują możliwość blokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin.
25: W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji.
24: Polska 2050 proponuje natomiast 5-krotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów.
25: Ósmoklasiści kończą dziś 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Po poniedziałkowym języku polskim i wczorajszej matematyce dziś kolej na język obcy.
24: Dla prawie wszystkich znających jest to język angielski. Nastawienie uczniów bardziej niż pozytywne.
0: My się raczej na luzie, bo się jakoś rozstresujemy już.
3: To już z górki.
4: Pewnie angielski wszystkie, prawda?
3: To najłatwiejsze, to...
4: Już na luzie, rozumiem, tak. Ta środa.
0: Tak, angielski jest łatwy.
5: Z angielskiego jestem na tyle dobry, że na poprzednich próbnych egzaminach dostawałem 100%, więc powinno być też bardzo dobrze.
25: Usłyszała od uczniów szkoły podstawowej nr 29 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Zerkam na pogodowe rozpiski. Jutro, 14 maja, na niebie zobaczymy zachmurzenie umiarkowane i duże, choć możemy liczyć na całkiem sporo przejaśnień w Częstochowie. Jeśli planujecie wyjście, no to mamy dobre wieści. Popada tylko lokalnie i słabo, głównie w godzinach popołudniowych. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 14 do 16 stopni. Warto jednak trzymać mocniej czapki. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, który w porywach rozpędzi się do 50 km na godzinę. Ciśnienie będzie stabilne, oscylując wokół 1300 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Środowe przedpołudnie, to my już tutaj dopijamy naszą kawę, a to oznacza, że za chwilę wyłączymy mikrofony, ale...
1: Ale oczywiście włączymy je ponownie jutro o poranku. No to dziękujemy za dzisiaj.
2: Dobrego dnia Wam życzymy i zapraszamy na jutro. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
2: Do usłyszenia.
22: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
19: Co nas czeka w sobotę i niedzielę, jeśli chodzi o pogodę? Niestety mamy dla Częstochowy nieco gorsze informacje. Po długiej serii słonecznych i wyjątkowo ciepłych weekendów tym razem czeka nas zmiana planów. Wstępne prognozy wskazują, że ocieplenie nas ominie. Nie ma co liczyć na dwójkę z przodu na termometrach. Będzie zdecydowanie chłodniej okolice 11 i 12 kreski. A co więcej, do regionu wrócą opady deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
3: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
4: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
5: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
6: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązkę tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Kolejny rosyjski atak w Ukrainie. Protest przedsiębiorców w Warszawie. Dołączyli handlowcy z Częstochowy i okolic. MGS z nowym szefem. Wiemy, kto został pełniącym obowiązki dyrektora tej instytucji. Zapraszam na 12. Będą szczegóły.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa Grabówka, ulica Luba 14.
8: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
9: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
10: Czujesz? Pachnie Gruzją.
11: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
10: Nowe menu?
11: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
10: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
11: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
10: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
11: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
10: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
12: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo, kupując meble kuchenne wraz z montażem, masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
21: Po reklamie.
22: Środa, 13 dzień maja, wybiło południe. Czas na wiadomości.
15: Agata Żenawica, zapraszam. Kompletna cisza zamiast gwaru kupujących. Targowisko w Kłobucku świeci dziś pustkami, a to dopiero początek walki lokalnych przedsiębiorców o przetrwanie. Branża odzieżowa i obuwnicza z Częstochowy oraz okolic ruszyła dziś rano do Warszawy, by protestować przed Ministerstwem Finansów. Kością niezgody jest system monitorowania transportu w Sęt, który zdaniem kupców uderza w mały polski biznes. Handlowcy alarmują, że nowe przepisy zamiast pomagać, tłamszą legalnie działające firmy. Jeśli rządzący nie zmienią podejścia, puste place targowe mogą stać się smutną codziennością, mówili nam inicjatorzy protestu. Temat śledzimy dla Was na bieżąco w Radiu Jura.
0: O tym się mówi w Częstochowie.
15: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie będzie mieć nową osobę kierującą instytucją. Do czasu kolejnego konkursu obowiązki dyrektora przejmie Robert Jasiak. To efekt braku rozstrzygnięcia w postępowaniu zakończonym 5 maja. Małgorzata Kmieciak ze szczegółami.
2: Jak już wiecie z wiadomości Radia Jura, jedyna kandydatka, dotychczasowa dyrektorka Anna Paleczek-Szumlas, zdobyła jedynie 3 z 9 głosów komisji i nie uzyskała wymaganej większości. W komisji zasiedli przedstawiciele miasta, związków zawodowych, środowisk twórczych oraz Ministerstwa Kultury. Choć działalność galerii i organizowane wydarzenia są dobrze oceniane, od dłuższego czasu narastał konflikt dotyczący stylu zarządzania i relacji w zespole i to właśnie brak poparcia pracowników oraz przedstawicieli miasta przesądził o wyniku konkursu. Robert Jasiak, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i były szef Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater, obejmie obowiązki 29 maja i będzie je pełnić do końca 2026 roku.
0: O tym się mówi w regionie.
15: Na lotnisku w Rudnikach ruszają 40 szybowcowe Mistrzostwa Świata. Udział potwierdziło 80 załóg z 26 krajów. Prawdziwe widowisko czeka nas od soboty. W weekend alejami przejdzie uroczysta parada reprezentacji narodowych, której towarzyszyć będzie orkiestra Dęta i Mażoretki. To oficjalne otwarcie zawodów zaplanowano na godzinę 17.20. Defilada ruszy z Placu Biegańskiego. Same konkurencje potrwają od 17 do 29 maja. Punktowanie w powietrzu nie jest wcale łatwe.
21: Mamy rejestrację przelotu i ocena w dużej mierze dokonuje komputer. Moim zdaniem jest właściwie skonfigurowanie tego systemu oraz reagowanie w przypadku problemu. No wiadomo, że jakimś tam zagrożeniem dla nas jest możliwość zakłóceń GPS, która się może zdarzyć, chociaż w tym rejonie kraju akurat mamy odpukać spokój. W takich sytuacjach musimy podjąć decyzję, jak te loty interpretować, jeśli ten zapis nie jest czysty. Czy była to wina zawodnika, czy była to wina zakłócania i w tym momencie, no, można powiedzieć, będą to jakieś wyzwania dla nas. Codziennie do zdobycia jest maksymalnie 1000 punktów, czyli 1000 punktów dostaje najlepszy zawodnik, kolejny troszkę mniej, w zależności od tego, jaką prędkość osiągnął. I suma tych punktów z każdego dnia decyduje o wyniku końcowym zawodów.
15: Dodaje Wojciech Ścigała, sędzia główny zawodów, a zwycięzców poznamy podczas finałowej ceremonii 30 maja. No i to wszystkie informacje ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
23: 8 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na ukraiński obwód Dniepropetrowski. Rosjanie znów wystrzelili w stronę Ukrainy liczne drony. Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co było celem rosyjskiego ataku?
24: Drony niszczyły obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne, jedno- i wielorodzinne w wielu obwodach. Alarm powietrzny w poszczególnych regionach Ukrainy obowiązuje nieprzerwanie od wczorajszego wieczora. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców, ostrzegł przed chwilą Wołodymyr Zełenski.
23: A co zaatakowali Ukraińcy?
24: Celem roju dronów był kraj krasnodarski i znajdujące się tam obiekty infrastruktury energetycznej, między innymi kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Tam doszło do kilku pożarów. Zaatakowane zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bezzałogowcami sparaliżował na kilka godzin operacje na kilku rosyjskich lotniskach, między innymi w Moskwie, w Wołgogradzie czy w Samarze. Rosjanie twierdzą, że tej nocy zestrzelili prawie 300 ukraińskich dronów.
23: Ponad połowa z nas co najmniej raz w tygodniu uprawia sport. Co dziesiąty deklaruje, że codziennie jest aktywny fizycznie. Nasz reporter Michał Dobrowicz pytał mieszkańców Warszawy, czy wiosną częściej są aktywni.
25: Pewnie, więcej biegania, więcej rowerku, można sobie na rower pójść. Z kolegami na piłkę można wyjść.
26: Ile godzin w tygodniu na sport przeznaczacie?
25: Może być z 5.
26: 5 godzin sportu u pana też?
27: Wie pan co, ciężko, nie mam siły już na to po robocie. Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
28: Tak, no głównie jeżeli chodzi o sport, no to rowery, zdecydowanie.
29: Rowery i spacery.
26: A czego więcej? Rowerów czy spacerów?
28: Zdecydowanie spacerów, bo mamy psa.
23: Dziś w samo południe w warszawskim zoo sympatycy żyrafy Pietruszki będą mogli ją pożegnać. Już niedługo ta niespełna dwuletnia żyrafa wyjedzie do innego ogrodu. Pietruszka to jedno z najchętniej odwiedzanych zwierząt o wyjątkowej historii. Po narodzinach została porzucona przez matkę, więc od pierwszego dnia życia karmili i pielęgnowali. ją pracownicy ogrodu zoologicznego.
1: Wzięliśmy wolne w pracy specjalnie, żeby przyjechać tutaj z Lublina.
3: Żyrafy to takie wyjątkowe zwierzęta dla pana?
1: Tak, lubię bardzo żyrafy.
3: Ale... Za co?
1: Są ładne, łagodne. Moim marzeniem jest w ogóle pogłaskać, bo karmić żyrafy. To jest takie moje marzenie, tak.
3: Ja tutaj weszłam w słowo, ale pan wspomniał o czymś wyjątkowym, co pan ma w związku z żyrafą.
1: Tatuaż, tak, z żyrafą, która jedzie na rowerze i śpiewa.
23: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
15: Tego popołudnia w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, przejaśnienia niewykluczone, może też gdzieniegdzie pokropić, na termometrach okolice 14 stopni na plusie.
22: Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie stabilne na poziomie 1007 hektopaskali, a biometr w Częstochowie jakiś taki obojętny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
22: Dzień dobry, cześć i czołem, kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
15: Martyna Wachtarczyk.
22: Mariusz Ryszka.
15: No i zapraszamy w naszą środową podróż popołudniową, wypełnioną najlepszą muzyką, oczywiście, że tak.
22: No i już gramy Serial na początek, Village People, za chwilę potem też Dawid Podsiadło. I love it.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Jest, proszę Państwa, czas Eurowizji. Mamy też nasz kawowy konkurs. Pytanie, co łączy te dwa tematy?
1: Ja wiem. Jeden utwór. Mio.

0: Mariusz, ja nie wiem, dalej? Na pewno?
1: Dalej, Martyna, tak? Dajesz! No już po nas. Ja wiem, co będziemy nucić do późnego popołudnia.
0: Oj,
1: Tommy
0: tak,
1: Cash w zeszłorocznym konkursie Eurowizji zajął z tym kawałkiem trzecie miejsce.
0: No i właśnie teraz można sobie nucić i w tym rytmie pisać, co wam daje moc mi amore porannej kawy, do jakich czynów jesteście po niej zdolni.
1: Agnieszka pisze na przykład: poranna kawa daje mi moc odpowiadania na zadawane kilkadziesiąt razy każdego dnia pytania: ale mamo, dlaczego?
0: Oj, to tutaj dużo kawy potrzeba. No a dlaczego warto wziąć udział w naszej zabawie? No bo każdego dnia rozdajemy wam unikalne paczki kawy z naszym radiowym logo i bon na kawowe zakupy.
1: Kolejny finał Mi Amore jutro poranku, więcej na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
7: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
8: No właśnie, Misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
7: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
8: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Sezon przyjęć w pełni, a ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
9: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pająk.

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
11: Zachmurzenie umiarkowane i duże do końca dnia, niewykluczone przelotne opady deszczu, pod koniec dnia przejaśnienia, w nocy nawet rozpogodzenia.
12: No a na termometrach wieczorem i nocą skromniutko, okolice 7 stopni na plusie, jutro w ciągu dnia do stopni 14. No a na niebie różnie, zachmurzenie umiarkowane i duże, ale w Częstochowie możliwe też jutro przejaśnienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura. Czy ja już mówiłem, Martyna, że kiedy wstaję rano, to mnie boli? O, tu mnie boli, tu mnie boli
1: Mariusz,
0: też.
1: Trochę
0: tu.
1: Kultury. Ludzie nie chcą słuchać twoich narzekań, zwłaszcza młodzież. O, nie, absolutnie.
0: Naszą młodzież to nie możemy narzekać. Wręcz przeciwnie, słuchajcie, lada chwila rusza u nas akcja Kultura nie boli. I to już po raz 10. Ma ona udowodnić, że sztuka może mieć realną moc zmieniania naszych zachowań. Czyli jak rano zacznę rzeźbić, to co, nie będzie boleć?
1: Nie wiem, nie znam się, ale wiem, że uczniowie Plastyka z Częstochowy walczą z wulgaryzmami i agresją za pomocą plakatów i multimediów. Walka rozpocznie się za tydzień we wtorek o 14:30. Wernisaż wystawy w sali Gobelinowej Miejskiej Galerii Sztuki dzień później, 20 maja. W samo południe startują happeningi, quizy, szachy na bieganie i konkurencje sportowe.
0: Każdy może czuć się zaproszony. W programie także niespodzianki muzyczne z udziałem znanych częstochowskich artystów. Więcej o tym projekcie przeczytacie na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Promedoptyk Szczerbiński. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
6: Promedoptyk. Troszczymy się o twoje oczy.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
8: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzamy

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
2: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Martyna, Martyna, czy ja już mówiłem, że jak byłem młody, to chciałem być pilotem odrzutowca. Chciałem być też jak Tom Cruise w Top Gun. Słuchajcie, właśnie mamy 40. rocznicę premiery tego kultowego obrazu.
1: A Tom Cruise jest jak nasz Krzysztof Ibisz. Coraz młodszy, naprawdę.
0: Dokładnie tak.
1: Czytałam też, że będzie Top Gun 3 za 2 lata. No naprawdę nie mogę się doczekać.
0: Ja też nie, ale zanim Top Gun 3, to u nas wiadomości o 14.
2: Trwa policyjna obława w okolicach Lubina na Dolnym Śląsku. Chodzi o nocną strzelaninę, w której zginęły 2 osoby. W wiadomościach będzie też o nowej drogowej inwestycji w gminie Mykanów i o kosztownym żarcie na lotnisku w Pyrzowicach. Katarzyna Fica, zapraszam na 14.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Po reklamie.
0: Środa w kalendarzach, 13 dzień maja, na zegarach godzina 14, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. W starostwie powiatowym w Częstochowie podpisano umowę na jedną z największych drogowych inwestycji w regionie, wartą ponad 14 milionów złotych. Dokument dotyczy przebudowy dróg powiatowych w gminie Mykanów. Projekt obejmuje ponad 7 kilometrów przebudowy, pracę na 5 skrzyżowaniach, budowę prawie 7 kilometrów chodników, 7,5 kilometra poboczy i 10 zatok autobusowych. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwają do 2029.
4: Wiadomości Radia Jura.
2: Na lotnisku w Pyrzowicach jedna nieprzemyślana uwaga zakończyła pasażerce urlop, zanim jeszcze wsiadła do samolotu. Wczoraj w nocy kobieta podczas odprawy bagażowej oświadczyła, że w jej walizce znajduje się karabin. A co działo się dalej, to wie Mariusz Osyra.
11: Natychmiast wkroczył zespół interwencji specjalnych Straży Granicznej. Podróżną wylegitymowano, a jej bagaże dokładnie sprawdzono. Żadnych niebezpiecznych przedmiotów w walizkach nie było. Kobieta dostała 500 zł mandatu. Kapitan samolotu lecącego do tureckiej Antalii odmówił wpuszczenia jej na pokład. Straż Graniczna przypomina, że żarty o broni, bombach czy materiałach wybuchowych na lotnisku zawsze uruchamiają procedurę bezpieczeństwa. Mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami.
2: To jednak nie wszystkie interwencje pograniczników w Pyrzowicach.
11: Interwencja była konieczna na pokładzie samolotu lecącego z Aten. Funkcjonariusze zajęli się 57-letnim pasażerem, który podczas lotu wyjął z bagażu własny alkohol i zaczął go spożywać, mimo że jest to zabronione na pokładzie przez większość linii lotniczych. Uwagę zwróciła mu stewardesa, ale pasażer zareagował awanturą, odmówił też wykonania poleceń załogi. Po wylądowaniu w Pyrzowicach interweniowali pogranicznicy. Pasażer został wylegitymowany i ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
2: Maturalny maraton w Częstochowie na półmetku. Ponad 2200 uczniów mierzy się właśnie z egzaminami ustnymi i poziomem rozszerzonym. Choć pisanie trwa do 21 maja, maturzyści już teraz walczą o cenne punkty na wymarzone studia. Jak idzie częstochowskiej młodzieży? O to zapytaliśmy dyrektora ekonomika Macieja Trzmiela.
22: Tak się akurat w tym przypadku składa, że matury się kończą 21 maja. Mamy tydzień przerwy i od 1 czerwca rozpoczynamy batalię, jeśli chodzi o kwalifikację egzaminu zawodowego. To będą 4-5 dni. Też jest wpisane w strukturę organizacyjną szkoły. Wprawdzie nie zdają ci, co są na maturze, no bo oni już te egzaminy złożyli wcześniej, a ostatnia część to była w styczniu, więc oni w zasadzie po skończeniu tych egzaminów majowych są wolni.
2: Spokój dyrektora i kciuki za egzaminy to teraz najważniejsze. Wyniki poznamy 8 lipca, a dla pechowców szansa na poprawkę w sierpniu.
4: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec sportowe emocje Przelimanowskiego. O 20.30 Raków Częstochowa zmierzy się w zaległym meczu z Jagiellonią Białystok. To nie jest zwykłe spotkanie. Obie ekipy mają po 49 punktów. Obie walczą o europejskie puchary. Kto utrzyma kontakt z czołówką tabeli? Odpowiedź poznamy wieczorem. No oczywiście będziemy trzymać kciuki za Raków. To wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
23: W okolicy Lubina na Dolnym Śląsku trwa obława na osobę lub osoby, które mogą mieć związek z nocną strzelaniną na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby. Przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie jest Martyna Czerwińska.
24: Byłam przed drzwiami mieszkania, w którym doszło do tragedii. Są zaplombowane, policja i prokuratura zakończyły już zabezpieczanie dowodów na miejscu. Udało mi się natomiast porozmawiać z sąsiadką, którą z miejscem zbrodni dzieli tylko ściana.
25: Powiem pani, że ja nie słyszałam absolutnie wcale nic. Poszłam spać, nic nie słyszałam. Rano zobaczyłam tylko wozy policyjne pod blokiem, bo wiem, że mieszkał tu młody człowiek. No, bardzo miły człowiek, grzeczny. Zawsześmy się witali. Dzień dobry, dzień dobry.
24: Poszukiwania policji koncentrują się na ulicy Legnickiej w Lubinie. Byłam na miejscu. Jest tam mnóstwo nieoznakowanych pojazdów policji i karetka pogotowia. Służby przeczesują zalesiony teren i rowy melioracyjne wzdłuż S3. Prokuratura wstrzymuje się jeszcze z oficjalnym komunikatem.
23: Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od jutra za litr benzyny 90 piątki zapłacimy 6 zł i 39 groszy. To o 11 groszy więcej niż dziś. Podwyżka obejmie także olej napędowy. Tu wzrost 8 groszy, 6 zł i 92 grosze. Coraz więcej osób nie szuka już aktywnie informacji, ale ufa algorytmom i sieciom społecznościowym zamiast tradycyjnym mediom.
26: Najnowsze badania naukowców z amerykańskich uniwersytetów pokazują, że już co trzeci odbiorca wychodzi z założenia, że newsy same go znajdą i nie musi ich aktywnie poszukiwać. Kiwać.
23: W studiu Grzegorz Jasiński. Wszystko opiera się na zaufaniu.
26: I naukowcy badali to na przykładzie reakcji blisko 250 osób na informacje z różnych źródeł. Zaufanie do materiałów dziennikarskich opierało się na przekonaniu, profesjonalizmie redakcji. Do algorytmów na wrażeniu, że technologia działa obiektywnie i skutecznie. Zaufanie do wiadomości podawanych przez znajomych bazowało zaś na tym, że to przecież osoby podobne do nas. I wyraźnie widać, że różnica między profesjonalnymi mediami a sugestiami algorytmów i znajomych zaczyna się zacierać. To ma swoje konsekwencje. Naukowcy przestrzegają, że dla jakości debaty publicznej i odporności na dezinformację to nie najlepiej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Martyna, na mapach pogodowych taki symbol chmurka i trzy kropelki, co to oznacza?
6: To taki malutki deszczek, taki wiosenny, taki idealny w sam raz. To jutro, tak? Zgadza się?
0: Nie no, trzy kropelki, to w weekend jutro jedna kropelka, maksymalnie dwie. Dlatego pytam.
6: Mam takie małe trzy kropelki, to jutro, ale to tak właśnie w jednej godzinie. Natomiast duże krople i dużo tych kropli, to faktycznie w weekend. No właśnie, przypominamy, aura będzie deszczowa, będzie pochmurno i w Częstochowie w weekend też chłodno.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Druga po południu już za nami i nie wiem, czy się zgodzisz, Mariusz, ale ja uważam, że o tej porze, w środę, to już naprawdę wyraźnie pachnie weekendem.
0: Dla mnie to tutaj pachnie szarlotką. Chyba kurier dojechał, Martyna. Idź odebrać. My się tutaj będziemy szarlotką w dniu szarlotki częstować za chwilę, a was częstujemy najlepszą muzyką. MC Sar, Real McCoy na dobry początek.

Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Tu Radio Jura po południu, środa, dzień meczowy. Raków Częstochowa chwalił się ostatnio pozyskaniem nowego sponsora. To jest firma z branży IT, mówiliśmy o tym. I oznacza to multimedialną rewolucję w klubie. Powstało już nowoczesne studio podcastowe i w pełni wyposażona sala konferencyjna.
1: O, to pewnie tam po meczu będzie można wysłuchać, jak trener medalików chwali swoich podopiecznych za serce zostawione na boisku w meczu z wymagającym rywalem. No i przypominamy, dzisiaj o 20:30 przy Limanowskiego podejmujemy Jagiellonię Białystok w zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy.
0: I stawką są nie tylko 3 punkty, ale także realna szansa na podium i europejskie puchary. Zatem Ave Raków!
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka, 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
2: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
3: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
4: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
5: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
6: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastons takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
16: Pochmurno z przejaśnieniami do końca dnia, wiatr słaby i umiarkowany z południa i południowego zachodu, dziś do 45 km na godzinę, jutro do 50 km na godzinę, w piątek też od wiatru nie odpoczniemy.
17: No i tak już doszedłeś do weekendu, znowu go przywołujesz, no a weekend jak na razie na pogodowych mapach wygląda fatalnie, będzie pochmurno i będzie deszczowo i jak zacznie padać w sobotę rano, to nie przestanie aż do poniedziałku. Takie prognozy dla Częstochowy i całego regionu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura. O tej porze odrobina prywaty. Chciałbym pozdrowić moich sąsiadów i zaprosić ich na fajną imprezę. Właściwie ich sąsiadów też, a także sąsiadów Martyny i każdego naszego słuchacza, bo Dom Oczami Brata zaprasza na wielkie święto sąsiedztwa.
1: Proszę zapamiętać, 29 dzień maja. Właśnie wtedy odbędzie się Europejski Dzień Sąsiada, a dzień później przy ulicy Brzezińskiej otwarty piknik, który ma połączyć mieszkańców Częstochowy z podopiecznymi fundacji. W ogrodach nie zabraknie muzyki na żywo, warsztatów rękodzieła i atrakcji dla najmłodszych, od dmuchańców po malowanie twarzy.
0: Wstęp jest bezpłatny, start o godzinie 14. No to co, widzimy się?
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
13: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
12: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
13: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
12: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
13: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
12: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
14: Morniny są gorące.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
22: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
23: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
24: O reklamie.
0: sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Och, jaka data z kalendarza, już mi się oczy tutaj błyszczą. Dokładnie tego dnia, czyli 13 maja w 1902 roku w Madrycie rozegrano pierwszy w historii mecz Real Madrid kontra FC Barcelona.
1: Jaki był wynik, Martyna? Jaki wynik, to najważniejsze?
0: 1-3.
1: No,
0: Barca wygrała.
1: W ostatnim El Clasico też lepsza była Blaugrana. Przy okazji Wojtek Szczęsny i Lewy musieli powiększyć sobie półki na puchary. Barca została mistrzem kraju, a u nas Polska mistrzem Polski. Niezmiennie. I niezmiennie u nas kolejne wiadomości już za chwilę.
2: Nowa organizacja ruchu w Alei Wyzwolenia w wiadomościach Radia Jura o 15:00. Ważne informacje dla kierowców dzielnicy Północ. Sprawdzimy także, jak idzie wielka metamorfoza promenady Czesława Niemena.
3: Celem jest także lepsze rozdzielenie dróg dla spacerowiczów i rowerzystów.
2: Po zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Ukrainę Polska poderwała w powietrze myśliwce. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
5: Reklama.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: I to już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
9: Joanna Mielimonka. Zapraszam. Kierowcy, uwaga, w dzielnicy Północ od dziś obowiązuje nowa organizacja ruchu w Alei Wyzwolenia. Drogowcy zamknęli przejazd ulicą Kukuczki. Zakaz nie dotyczy tylko autobusów MPK. Dobra wiadomość jest taka, że możecie już dojechać do ulicy Pużaka. Wszystko ma być gotowe do końca lipca. Przy okazji noga z gazu w całym mieście. Ekipy Centrum Usług Komunalnych prowadzą intensywne koszenie, m.in. w parkach pod Jasną Górą i wzdłuż głównych tras. Uważajcie na pracowników przy poboczach.
10: Wiadomości Radia Jura.
9: Najpopularniejszy trakt spacerowy w Częstochowie wciąż pod lupą mieszkańców. Na promenadzie Czesława Niemena trwa wielka metamorfoza. Nowa nawierzchnia to jedno, ale kluczowe jest rozdzielenie pieszych od rowerzystów, by wreszcie zapanował tam spokój. O szczegółach inwestycji, która jest finansowana głównie z funduszy unijnych, mówi Tomasz Jamroziński z magistratu.
11: Osobnym zleceniem realizowana będzie też przebudowa na odcinku blisko 300 metrów istniejącej drogi rowerowej, biegnącej wzdłuż zachodniej oraz północnej granicy Parku Tysiąclecia obok promenady. To jest projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim. Zakres inwestycji obejmuje budowę węzła przejazdowego przy ulicy Gombrowicza wraz z przebudową promenady Niemena i okolicznej infrastruktury. Powstanie zmodernizowana pętla autobusowa z nowymi peronami, wiatami, parkingiem, udogodnieniami dla rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami i monitoringiem.
9: Pamiętajcie jednak, że na finałowy efekt jeszcze poczekamy. Całość prac na promenadzie zakończy się jesienią przyszłego roku.
10: O tym się mówi w regionie.
9: To będzie widowisko, jakiego dawno u nas nie było. Niebo nad Częstochową i Rudnikami wypełni się maszynami z całego świata. Ruszają 40 szybowcowe Mistrzostwa Świata. Ponad 80 załóg z 26 krajów jest już w pełnej gotowości. O tym, że zawody to nie tylko sport, ale i wielkie święto dla mieszkańców, mówi Serafina Ogończyk-Mąkowska, prezes Areoklubu Polskiego.
12: Co najwyższej rangi zawody, które zgromadziły 100 zawodników praktycznie ze wszystkich kontynentów. Jest to wyraz poparcia także międzynarodowego, że Polska jest przygotowana infrastrukturalnie, jest przygotowana organizacyjnie. Jesteśmy liderem w świecie lotniczym w skali światowej, a w szczególności szybowcowym liderem. Nasi wspaniali piloci, instruktorzy od lat są znani na całym świecie, a nasze miejscowości jak właśnie Bezmiechowa czy Góra Żar, a od dzisiaj również Częstochowa, Rodniki i są znane szerokiej lotniczej społeczności na całym świecie.
9: Wielka parada w Alejach Najświętszej Marii Panny z orkiestrą i mażoretkami już w tę sobotę od 17.20. Same loty konkursowe potrwają do końca maja. Warto w tych dniach zerkać w górę. Na stadionie przy Limanowskiego trwają już przygotowania do wieczornego meczu z Jagiellonią Białystok. Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 18.30, a samo spotkanie rozpocznie się 2 godziny później. Przed meczem zaplanowano atrakcję w strefie fanzone oraz występ zespołu mażoretek Presto z Mykanowa. Organizatorzy zachęcają kibiców do wcześniejszego przybycia oraz korzystania z komunikacji miejskiej. To były najważniejsze informacje z regionu o 15. Kolejny serwis za godzinę, a teraz wraca Kraj i Świat i Anna Bachowska.
3: W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Michał Radkowski, witamy.
7: Tak, Michale. Jest, dzień dobry.
3: Ile samolotów jest w powietrzu?
7: 4. 2 śmigłowce i 2 myśliwce dyżurne. Wszystkie maszyny podawano po 12.30. Do tego w stan najwyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Jak powiedział mi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, sytuacja jest poważna, bo Rosja skierowała już na terytorium Ukrainy ponad 600 dronów. Z tego wiele znajduje się blisko polskiej granicy.
13: To jest dosyć zmasowany atak, stąd też nasza reakcja. Na tym oszacowaliśmy ryzyko, żeby być w powietrzu.
7: Rzecznik uspokaja i podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny.
3: Na terenie elektrowni Połaniec w Świętokrzyskiem znaleziono 2 niewielkie pociski artyleryjskie. Były w separatorze, który ma za zadanie oddzielanie elementów metalowych od biomasy paliwa zakładu. Są mocno skorodowane, być może to nie wybuchy z czasów wojny. Na miejsce wezwano saperów, powiadomiono też ABW. Jak usłyszał nasz reporter, nie ma zagrożenia dla pracowników i mieszkańców. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. 24 maja mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Dziś odbył się kolejny proces w trybie referendalnym. Przy Sądzie Okręgowym w Krakowie jest Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
14: Jestem.
3: Dzień dobry. W tej sprawie chodziło?
14: O film zamieszczony w mediach społecznościowych przez przewodniczącego krakowskiej Koalicji Obywatelskiej Szczęsnego Filipiaka, w którym padały stwierdzenia, że inicjatorzy referendum mają wyroki, m.in. zabicie kobiet. Sąd dziś zakazał Filipiakowi publikowania tego nagrania w przyszłości, ale też nakazał sprostować i przeprosić inicjatora referendum, Wojciecha Jakubowskiego. Filipiak ma również wpłacić 3000 zł na cel charytatywny. To był drugi z procesów w trybie referendalnym w Krakowie. W poniedziałek w analogicznej sprawie zawarto ugodę. Do referendum zostało kilkanaście dni. Głosowanie, jak mówiłaś, odbędzie się 24 maja.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: Kiedy wróci dwójka z przodu? Takie pytania się tutaj pojawiają, proszę Państwa, i sprawdzamy dla Was, nie jutro, nie w piątek.
18: To ja Ci dam dłuższą chwilę, dobrze?
8: Jest, być może w kolejny czwartek.
18: No oby tak było, bo tego ciepła brakuje, przypominamy, już prawie połowa maja. No a jutro 15 stopni maksymalnie, jutro zachmurzenie będzie zmienne, w Częstochowie parasol warto mieć też pod ręką.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
18: I to już po godzinie 15. Wspominaliśmy o tym, że dzisiaj gwiazdy sprzyjają rozmowom z szefem. No to mamy nadzieję, że poszło świetnie.
8: Nam na przykład dostało się kilka nadgodzin. Nie wiem jak wam. A teraz pozdrawiamy Ciechanów. Alicja Szemplińska z Ciechanowa. Z Ciechanowa jest nasza kolejna gwiazda muzyczna. Quebona Fide.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: Tu Radio Jura w środowe popołudnie. Teraz pozdrawiamy ludzi interesu w Częstochowie i nie tylko. Mamy dla Was zaproszenie w ramach Partnerskiego Klubu Biznesu. W czwartek, 21 maja, odbędzie się kolejne śniadanie Klubu Biznes. To otwarte dla osób zainteresowanych nowymi kontaktami.
1: Śniadanie, na które serdecznie wszystkich zapraszam, kolejne jest 21 maja oraz 18 już. I to są śniadania, które są otwarte dla wszystkich. Jak tylko ktoś chciałby spędzić ten czas właśnie wśród ludzi i w takiej naprawdę fajnej atmosferze, w dobrych relacjach, to jest to śniadanie, na które serdecznie zapraszam. To jest otwarte. To jest jedyne zawsze raz w miesiącu spotkanie, gdzie otwieramy się na wszystkich.
2: Jak mówił nam twórca inicjatywy, Krzysztof Kołaczyk, to idealna przestrzeń nie tylko do budowania zawodowych relacji, ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń, które realnie pomagają w rozwoju firm.
0: Start śniadania mistrzów o 8:30. Zainteresowani dołączeniem do spotkania mogą kontaktować się bezpośrednio z organizatorami. Na miarę mamy w naszym portalu. Muzyka wybrana dla
3: Ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa Grabówka, ulica Luba 14.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
8: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
7: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
8: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
9: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
10: Czujesz? Pachnie Gruzją.
11: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
10: Nowe menu?
11: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
10: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
11: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
10: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
11: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
10: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
12: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Informowaliśmy o tym, że weekend ma być deszczowy, no to akurat w tym wypadku trzymamy kciuki za to, żeby się to pozmieniało, no bo mamy czas komunii i znam osoby, które właśnie w najbliższą niedzielę wybiorą się w pięknych, odświętnych strojach na tę wyjątkową uroczystość.
0: To trzeba będzie z restauracji wypożyczyć te takie duże, plenerowe parasole, tak kilka osób będzie trzymać.
2: Namioty.
0: Reszta gości pod tym właśnie parasolem będzie się kryć. Faktycznie opady deszczu chwilami intensywne, opady ciągłe zapowiadają fachowcy od pogody, ale może to wszystko jeszcze się zmieni. W końcu do weekendu trochę czasu zostało. Patrzę na termometr. Aktualnie w Częstochowie 13 stopni na plusie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a teraz o tym, że AI coraz śmielej wkracza w nasze życie. Czy tego chcemy, czy nie? W tym roku mieliśmy już dwa wydarzenia poświęcone sztucznej inteligencji w Politechnice Częstochowskiej. Czas na kolejne.
1: 18 maja dokładnie Uniwersytet Jana Długosza zaprasza na konferencję poświęconą przepisom prawnym, które nie nadążają za rozwojem sztucznej inteligencji.
2: Sztuczna inteligencja jest szybsza niż podejmowanie decyzji przez tworzących prawo.
3: Tak, prawo stara się nadążać za rozwojem cywilizacji i za różnymi nowymi aspektami życia społecznego, gospodarczego, publicznego. Natomiast no, nie mamy żadnych nowych regulacji, które by tyczyły stricte sztucznej inteligencji. Natomiast w ramach prawa, które obowiązuje, którymi się posługujemy, możemy wykorzystywać te regulacje, jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji. No nie jest tak, że jesteśmy bezsilni, bezradni, ale życie wymusza pewne rozwiązania i właśnie jest potrzeba de lege ferenda.
0: Mówił mecenas Jacek Będkowski, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych. Więcej o tym piszemy w naszym portalu na radiojura.pl.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
5: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
6: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
9: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
10: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
9: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
10: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
9: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
10: Profesjonalny montaż i serwis.
9: Sinbud. Częstochowa, Rocha 45/47.
10: Sinbud.pl.
11: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
12: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
13: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
14: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
21: Słuchasz

0: I takie rytmy w środowe popołudnie i takie daty również przed nami. Dokładnie tego dnia w 1950 roku odbył się pierwszy w historii wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone.
1: Ach, to były czasy, a w obecnym sezonie dominuje jakiś gówniarz z Italii. Wygrał 3 wyścigi z rzędu, gra starszym kolegom na nosie. Max Verstappen nie lubi tego. Kolejne Grand Prix w Kanadzie 24 maja wcześniej, bo za chwilę kolejne wiadomości u nas.
2: Kierowcy szturmują WORD, by zredukować punkty karne. W wiadomościach Radia Jura o 16 sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Częstochowie. Będzie także zaproszenie na Runmageddon Kids. Tymczasem wiemy więcej o nocnej strzelaninie w Lubinie, w której zginęły 2 osoby. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Jest poranek, musi być moc.
6: Najlepiej Marek Moc.
5: I moc porannej kawy.
6: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
5: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
7: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
11: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
10: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
11: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
10: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
11: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
10: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
12: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 16, środa, 13 dzień maja. Czas na wiadomości.
9: Joanna Mielimonka, zapraszam. Częstochowski WORD pęka w szwach, bo kierowcy z naszego regionu masowo ruszają na kursy, by redukować wstydliwe punkty karne za prędkość. O tym, jak piraci drogowi próbują ratować swoje prawa jazdy, nasz reporter.
10: Policja ostrzega, wciąż jeździmy zbyt szybko i niebezpiecznie, co skutkuje lawinowym przyrostem punktów karnych. Rozwiązaniem dla wielu kierowców są kursy redukujące, które pozwalają jednorazowo pozbyć się 6 negatywnych oczek. Choć szkolenie do tanich nie należy, a skorzystać z niego można tylko raz na pół roku, wolne miejsca znikają w ekspresowym tempie. Jak sprawdziliśmy, najbliższe terminy są już niemal całkowicie zarezerwowane. Zostały jeszcze ostatnie majowe wolne miejsca. Przypominamy, że kurs trwa jeden dzień i składa się z 8 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Zapisy prowadzone są telefonicznie bądź online. Nie maleje zainteresowanie, a WORD w Częstochowie stale ogłasza kolejne terminy szkoleń. Nie ma problemów z obsadą. Warto pamiętać, zamiast płacić i uczęszczać na kurs, by redukować punkty karne, lepiej ich nie zdobywać. Dlatego za drogówką przypominamy, noga z gazu, również na rzecz bezpieczeństwa.
9: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację.
11: O tym się mówi w regionie.
9: Nietypowa cisza w Kłobucku. Dzisiejszy poranek na lokalnym targowisku to widok pustych placów. Branża odzieżowa i obuwnicza z naszego regionu ruszyła pod Ministerstwo Finansów. Handlowcy protestują przeciwko systemowi monitorowania transportu w Sęt. Jak alarmują, nowe przepisy zamiast pomagać tłamszą mały polski biznes. Inicjatorzy protestu ostrzegają, jeśli rząd nie odpuści, puste targowiska staną się naszą codziennością. Temat będziemy dla Was monitorować.
11: Radio Jura poleca.
9: Czas na dawkę endorfin. Już 7 czerwca nad Zalewem Pająk w Konopiskach zapanuje sportowe szaleństwo. Runmageddon Kids wersji light to propozycja dla całych rodzin bez presji na wynik, za to z dużą ilością błota i śmiechu. O trasach przygotowanych dla maluchów i dorosłych mówi Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
12: Dzień dziecka w Konopiskach potrwa dłużej.
13: Zgadza się. Jest to taka wydłużona akcja związana z Dniem Dziecka. Będziemy mieli dużo atrakcji i na pewno dobrze spędzicie wspólnie ze swoimi rodzinami czas. Zapisy rozpoczęły się już z początkiem maja. Zachęcamy, żebyście wchodzili na media gminy Konopiska, na stronę internetową www.konopiska.pl oraz fanpage Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zapisujcie się wcześniej. Limit miejsc obowiązuje. Im wcześniej, tym lepiej.
9: Zapisy już trwają, więc jeśli chcecie świętować Dzień Dziecka w ekstremalny sposób, warto się pospieszyć.
11: O tym się mówi w Częstochowie.
9: Fundacja imienia Piotra Machalicy ogłosiła termin jubileuszowy. jubileuszowej 5. edycji festiwalu. Impreza odbędzie się między 25 a 28 czerwca. Tegoroczna odsłona będzie wyjątkowo wzruszająca. Zostanie zadedykowana pamięci Magdy Umer, która od lat wspierała to wydarzenie. Czeka nas kilkanaście koncertów, spektakli i wernisaży. Szczegóły programu poznamy już niebawem. W Radiu Jura na razie czas na wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Anna Wachowska.
7: Mężczyzna podejrzewany o nocną strzelaninę w Lubinie na Dolnym Śląsku wciąż jest na wolności, informuje tamtejsza prokuratura. W dramacie, który rozegrał się tej nocy na jednym z osiedli, przypominamy, zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Przed prokuraturą rejonową w Lubinie jest Martyna Czerwińska. Martyno, co jeszcze usłyszałaś od śledczych?
14: Przede wszystkim, że wciąż trwa obława na sprawcę, który prawdopodobnie działał w pojedynkę. Nie wiadomo, czy jest uzbrojony. Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa.
15: Proszę zrozumieć, że chodzi o to, żeby tego sprawcę ustalić, ująć i tylko dlatego w tej sprawie nie chcemy udzielać więcej szczegółowych informacji.
14: Powiedziała prokurator Nina Stawiska, ale zaznaczyła, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mam też potwierdzenie, że trzeci postrzelony mężczyzna żyje i znajduje się pod opieką lekarzy, a ofiary strzelaniny zostały już zidentyfikowane. Motyw zbrodni na razie pozostaje nieznany.
7: Znakomity mecz i awans do półfinału turnieju w Rzymie. Iga Świątek w nieco ponad godzinę pokonała Jessica Pegulę 6-1, 6-2. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Czarku. Witam.
7: Czy to powrót do formy maszyny z Raszyna?
16: Wszystko na to wskazuje. Iga naprawdę zagrała świetny mecz, zdobywała przewagę mocnym serwisem, potem świetnym returnem. Czuła się bardzo pewnie, co przyznała zresztą po meczu w Canal Plus Sport.
17: Grało mi się bardzo dobrze i czułam się super, więc na pewno to, co robimy przez ostatnie tygodnie, po prostu myślę, że pokazało dobre skutki w tym turnieju i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.
16: Czyli praca z trenerem Francisco Rodziem już przynosi efekty. Półfinałową rywalkę Igi wyłoni wieczorny mecz Eliny Świtoliny z Jeleną Rybakiną.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: Kto rano wstał, zobaczył dużo słońca. Teraz z tym słońcem to różnie. Słoneczko znowu wróci jutro. Poranek ma być pogodny, słoneczny, a później w ciągu dnia wzrośnie zachmurzenie, w planach także lokalne burze.
21: Na termometrach jutro okolice 15 stopni na plusie. No i przypominamy, że solidne opady deszczu w Częstochowie szykują się w weekend.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
8: Środa od samego rana, 13 dzień maja, 16 już za nami. Sprawdzamy listę solenizantów.
21: No to dzisiaj zaprasza drugi z zimnych ogrodników, Serwacy. Oni w ogóle sobie razem powinni taką imprezkę zrobić, prawda? Imieninową. Serwacy, Bonifacy i Pankracy. A prócz Serwacego świętują też Maria i Roberta. Pozdrawiamy.
8: No i w prezencie gramy Mausti i Tom Jones, Sex Bomb. Za chwilę także Dario G.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: mi amore.
1: Ja wiedziałam, mówiłam, że tak to będzie działać.
2: Wpadło i nie chce wypaść.
1: Nie wypadnie.
2: Może w tym roku znowu wygra? Żartowałem. Żartowałem, przecież to Mikesz już nie może w tym roku wygrać. Wygra Alicja, prawda? A w naszym konkursie kawowym Moc Porannej Kawy wygra ktoś z naszych słuchaczy. Wpadajcie, zaglądajcie w naszym portalu Zadanie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jak kawa pobudza was do działania.
1: A konkretnie sprawdźmy, jak działa na Martę z Częstochowy.
3: Kawa działa powoli, powoli. Myślę, że na jednej filiżance się dzisiaj nie skończy, bo jeszcze długa praca przede mną, ale daje mi moc, budzi i powoduje, że więcej kreatywności krąży w żyłach.
1: Jakie zadania dzisiaj w grafiku?
3: Dzieci, dom, praca, wszystko naraz.
1: No, to tutaj ewidentnie potrzebne są supermoce i super kawa również. A właśnie taką unikalną, oryginalną, wyjątkową z logo Radia Jura można zdobyć się w naszej zabawie. Piszcie, finał już jutro kolejny, a szczegóły na radiojura.pl.
4: Radio Jura.
5: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy

0: zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble.

0: Zrobisz to z OBI.
1: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Zachmurzenie umiarkowane i duże do końca dnia, niewykluczone przelotne opady deszczu, pod koniec dnia przejaśnienia, w nocy nawet rozpogodzenia.
9: No a na termometrach wieczorem i nocą skromniutko, okolice 7 stopni na plusie, jutro w ciągu dnia do stopni 14. No a na niebie różnie, zachmurzenie umiarkowane i duże, ale w Częstochowie możliwe też jutro przejaśnienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: To środowe popołudnie, teraz u nas temat, na którym znają się wszyscy, no nie oszukujmy się. Nie futbol, ale pogoda. I gdyby wiosna startowała w konkursie Eurowizji, czy w Tańcu z Gwiazdami, dostałaby najniższe możliwe noty i solidną porcję gwizdów, no chyba, że ktoś lubi chłód, to wtedy
1: no
0: nie.
1: No tak, no w tym sezonie nasza ulubiona pora roku radzi sobie słabiutko, a najnowsze prognozy mówią, że cała druga dekada maja będzie chłodna i deszczowa. No to ostatnie to akurat w sumie dobrze, jeżeli chodzi o leśników, rolników, ogrodników, no ale i tak nasuwa się pytanie, kiedy będzie lepiej?
0: Latem. Właśnie przeglądamy najnowsze prognozy na wakacje, a te mają szansę zapisać się wśród najcieplejszych w dziejach pomiarów. Średnia temperatura sezonowa ma wynieść od 1 do 2 stopni powyżej normy wieloletniej. Musimy się liczyć z częstymi, długimi falami afrykańskiego żaru. Szczególnie tak ma wyglądać lipiec. Sierpień też będzie gorący, ale zdecydowanie bardziej deszczowy i burzowy.
1: No ale ja już sama naprawdę nie wiem, czy wolę, kiedy jest mi za zimno, czy jednak za gorąco. A nie można by tak tego wypośrodkować? Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
9: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
10: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastons takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwileczkę 17 i przyjdzie czas na środing, czyli na miastkę weekendu w środku tygodnia. Polecamy dużą porcję muzyki w programie Po godzinach, to już za chwilę. A i w wolnej chwili wieczorem można poszukać randki na jutro, bo jutro będzie dzień romansu online.
1: No, ja nawet zerknęłam. AI podpowiada, jak świętować. Utwórz profil randkowy i naucz się języków miłości. Chyba wiem, o czym będziemy mówić jutro. A za dziś dziękujemy. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra. Pa, pa.
2: Mimo nierozstrzygniętego konkursu, Miejska Galeria Sztuki ma nowego szefa. W wiadomościach Radia Jura o 17:00. Powrócimy do tej sprawy. Zapytamy także o matury w ekonomiku.
3: Ta młodzież osiągnie sukces, który pozwoli pójść dalej.
2: Unia Europejska chce uprościć podróże koleją przez granicę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
5: Reklama.
6: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Sklepy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
3: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
2: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
3: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
2: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
3: www.cyr-projekt.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus z Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
7: Promedoptyk. Troszczymy się o twoje oczy.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
11: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Po reklamie.
14: Środa, 13 maja i 17 na zegarach w Radiu Jura. Sprawdzamy wiadomości, a zaczynamy od Częstochowy i regionu.
15: Joanna Mielimonka, zapraszam. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie z nowym szefem po tym, jak majowy konkurs na dyrektora nie przyniósł rozstrzygnięcia, obowiązki szefa placówki przejmie Robert Jasiak. Będzie kierował instytucją do czasu kolejnego postępowania.
16: Jak już wiecie z wiadomości Radia Jura, jedyna kandydatka, dotychczasowa dyrektorka Anna Paleczek-Szumlas, zdobyła jedynie 3 z 9 głosów komisji i nie uzyskała wymaganej większości. W komisji zasiedli przedstawiciele miasta, związków zawodowych, środowisk twórczych oraz ministerstw. Kultury. Choć działalność galerii i organizowane wydarzenia są dobrze oceniane, od dłuższego czasu narastał konflikt dotyczący stylu zarządzania i relacji w zespole i to właśnie brak poparcia pracowników oraz przedstawicieli miasta przesądził o wyniku konkursu. Robert Jasiak, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i były szef Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater, obejmie obowiązki 29 maja i będzie je pełnić do końca 2026 roku.
15: To była Małgorzata Kmieciak. Dziękuję. za relację.
17: Wiadomości Radia Jura.
15: W częstochowskich szkołach wciąż gorąco ponad 2200 abiturientów walczy o punkty na maturach rozszerzonych i egzaminach ustnych. Choć maraton potrwa do końca miesiąca, niektórzy dyrektorzy już teraz ze spokojem patrzą w przyszłość. O nastroje w Zespole Szkół Ekonomicznych pytał Mariusz Osyra.
18: Będą czekać, w lipcu będą wyniki i wtedy będą wiedzieć, czy mogą dalej aplikować i na jaką uczelnię, ale myślę, że stanęli na wysokości zadania i są pewnie usatysfakcjonowani, że ta pięcioletnia praca, pięcioletnia podkreślmy, bo w przypadku technikum, nie poszła na marne. I życzmy satysfakcji uczniom, ale też nie można zapomnieć o nauczycielach, bo ich praca też zostaje tu w jakiś sposób zauważona.
15: Mówił dyrektor ekonomika Maciej Czmiel. Przypomnijmy, oficjalne wyniki matur poznamy 8 lipca. A kciuki trzymamy nie tylko za maturzystów. Dziś ostatnie starcie ósmoklasistów. Przystąpili rano do egzaminu z języka obcego. Ponad 98% uczniów postawiło na angielski. Wyniki końcowe 3 lipca.
17: Dzieje się na drogach.
15: Dobra wiadomość dla rowerzystów i pieszych poruszających się w rejonie Rynku Wieluńskiego. Półkilometrowy odcinek wzdłuż Alei Jana Pawła jest już w pełni gotowy. Inwestycja za ponad 1 000 000 zł to nie tylko gładki asfalt dla rowerzystów, ale też przebudowane chodniki, nowe zatoki autobusowe i uporządkowana zieleń. Jest bezpieczniej i zdecydowanie ładniej.
17: Sport w Radiu Jura.
15: Na koniec sportowy hit dnia. Już o 20:30 przy Limanowskiego Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. To kluczowe starcie w walce o podium Ekstraklasy i europejskie puchary. Emocje gwarantowane nie tylko przez piłkarzy, ale i obsadę sędziowską. Arbitrem głównym tego zaległego spotkania będzie sam Szymon Marciniak. Medaliki liczą na podtrzymanie zwycięskiej serii po wygranej z Koroną. Będziemy tam z wami. Joanna Mielimonka, to tyle ode mnie na teraz. Polecam jeszcze wieczór reporterów w Radiu Jura, to po godzinie 21:00. Teraz pozostałe informacje. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
19: Jeden bilet kolejowy na trasę transgraniczną w Europie.
20: Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową.
19: Nawet jeśli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników.
20: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą.
19: Kasiu, jakie zmiany dla pasażerów znajdują się w tej propozycji?
21: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
22: Ćwiczenia z nagłej ewakuacji w Gliwicach.
19: Przeprowadzono je w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej.
22: Czas nie był przypadkowy, bo dziś zorganizowano tam konferencję poświęconą bezpieczeństwu imprez masowych.
23: Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe...
24: To jest zagrożenie czy konkretny atak?
25: Scenariusz przewiduje, że jest to konkretny atak. Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona i przy użyciu pojazdu wyposażonego w urządzenie do rozpylania gazu bojowego.
24: Strach, zdenerwowanie?
26: Ja bym powiedziała, że nie. Uważam, że służby wszystko zrobiły poprawnie. Komunikaty też były jasne, wszystko było słychać. Ewakuacja sama w sobie przebiegła szybko i sprawnie, bez zamieszania, strachu. I tyle.
19: Ćwiczenia z ewakuacji w Gliwicach obserwował Marcin Buczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
14: Pogodowy miszmasz w Częstochowie, odcinek kolejny w czwartek, bo jutro i słońce, i chmury, i może popadać, i niewykluczone są burze, no i silniejszy wiatr jeszcze będzie nam towarzyszyć. Jutro w Częstochowie maksymalnie 16 stopni, w piątek podobnie, a weekend ma być gorszy.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
14: Wracając jeszcze do prognozy pogody, to mam tu przed sobą taką długoterminową, która pojawiła się przed majówką i mówiła, że w połowie maja to żar będzie się lał z nieba. Akurat lało się co innego. Ach, te prognozy długoterminowe. Wróżenie z fusów. A u nas muzyka wybrana dla ciebie. 18 na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. 7 minut po 17.

0: Chcemy tańczyć. Andrzej Krzywy w programie Po godzinach. Jeśli ktoś tańczy do każdej eurowizyjnej piosenki, no to na koniec tego tygodnia będzie miał srogie zakwasy. Jesteśmy po pierwszym z trzech koncertów. Ważny to był koncert dla nas. Alicja Szemplińska z piosenką Pray wystąpiła jako 14, no i wyglądało to naprawdę świetnie, brzmiało również świetnie, więc po występie byłem przekonany, że przejdziemy dalej. Tak też się stało. Trochę szkoda, że nie poznamy na razie realnego miejsca Alicji w tym półfinale, bo laureaci zostają zawsze ogłoszeni w losowej kolejności. Plan minimum wykonany, więc teraz apetyt rośnie w miarę jedzenia. W sobotę warto trzymać kciuki, a za chwilę warto dać głośniej radio. Będzie Juanes, będą także energetyczne dźwięki singla Turn the Lights Off.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
2: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz

0: Najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cudmoda. Postaw na modę, która zachwyca.
1: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: W Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.

0: Niektórzy złośliwi pewnie by powiedzieli, że ich muzyka powinna być grana w trakcie nocy muzeów w naszym kraju. Chociaż coś w tym jest, a mówię to z nadzieją, że grupa Modern Talking jeszcze kiedyś coś razem nagra. A propos nocy muzeów, to w tej sprawie poleca się też Archiwum Państwowe w Częstochowie. Tam do zobaczenia wystawa dokumentów z Archiwum Państwowego w Częstochowie oraz ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów pokazująca, jak funkcjonowała poczta w XIX wieku oraz jaką rolę odgrywała w życiu lokalnej społeczności. Część materiałów nawiązuje do połączenia starej i nowej Częstochowy w jedno miasto. Ciekawy historyczny temat to w sobotę od 17 do 20 w Archiwum Państwowym. Polecamy. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Jura.

0: Fajnie, że to razem zrobili, prawda? Że Felix Jen odkopał projekt Kaskada i nagrali numer Boy, You Turn Me, a Madonna odkopała swoje zdolności muzyczne i jeszcze tej wiosny dostaniemy jej nową płytę. Poprzedzona będzie premierą filmową w Beacon Theatre w Londynie. To będzie 10-minutowa produkcja, w której Madonna rozmawia z Jimmym Fallonem. Są też teledyski, fragmenty utworów z nowego albumu, trochę kina i immersyjnej narracji wizualnej. Ciekawe, w jaki sposób wejdzie do naszej głowy. Album Confessions 2 ma być płytą klubową, czyli jest szansa, że w tym sezonie grillowym o stopień wysmażenia kiełbasek muzycznie zadba u nas królowa muzyki pop. Luis Fonsi i Daddy Yankee robią to od paru lat i jest chyba bardzo smacznie, prawda? Despacito u nas za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
7: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Po reklamie.

0: Erasmus in the Shadows. Wiecie, że oni w 2022 roku na Eurowizji reprezentowali Finlandię? Bez sukcesu, bo zajęli 21 miejsce, ale Europa sobie o nich przypomniała. My po 19 przypomnimy sobie o Rolling Stonesach. Będą też Pamela Anderson i Debbie Harry, którą znamy z grupy Blondie. Co je połączy? O tym po 19. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kidał, odpuści cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Środa, 13 maja i 19 na zegarach, to jest dobra pora, by posłuchać wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
4: Koniec alarmu polskich sił powietrznych w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
5: Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, samoloty wojskowe powróciły już do swoich baz.
4: Również naziemne systemy obrony powietrznej i radarowego rozpoznania prowadzą już standardowe działania operacyjne.
5: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od północy Rosjanie wysłali nad Ukrainę co najmniej 800 bezzałogowców. Kolejne są w drodze.
4: W atakach zginęło co najmniej 6 osób, dziesiątki zostały ranne. W wielu miastach są poważne zniszczenia.
5: 35 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku.
4: Taki plan zatwierdziła dzisiaj Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
5: Centra od prawie 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż skończy się w grudniu.
4: O szczegóły dzisiejszych decyzji dopytuje reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
5: Michale, co jeszcze ustalono i jakie ma to znaczenie dla pacjentów?
6: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać na początku przyszłego roku. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma 52% Polaków. Kolejne 3 lata to ma być czas na poprawę tej sytuacji. Tak zapewnia mnie tu wiceminister Katarzyna Kęcka.
7: I my zakładamy, że do końca roku 2029 cała Polska będzie objęta tym docelowym modelem.
6: Dopytywałem tu wiceminister, czy w centrach zostanie to, co do tej pory najbardziej chwalili pacjenci, czyli punkty zgłoszeniowe, gdzie pomoc można uzyskać najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
7: Tak, to zostanie, bo to się działo bardzo szybko.
6: Na czerwiec zaplanowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady. Wtedy ustalane mają być kolejne szczegóły, zbierane będą też głosy pacjentów.
5: Niemal w każdym głosie dyskusji wybrzmiewało, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych.
4: Powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki.
8: Rozrywanie relacji transatlantyckich, rozbijanie relacji Unii Europejskiej i państw narodowych ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego głęboką świadomość.
5: Prezydent Karol Nawrocki poinformował także, że w przyszłym roku szczyt grupy G9 odbędzie się w Warszawie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
3: I słońce, i chmury, i może nawet trochę deszczu, a i burze są na czwartek niewykluczone w Częstochowie, no i silny wiatr, który jeszcze z nami trochę zostanie. 16 stopni jutro maksymalnie. Tej najbliższej nocy też nie będzie jakoś bardzo chłodno, bo 7 stopni minimalnie. Akurat tej nocy dużo pogodnego nieba nad miastem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
3: 3 minuty po 19 w środę 13 maja. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Humusu. Kto lubi albo po prostu chce spróbować, to dzisiaj jest ten dzień na eksperymenty z humusem. Do tego jeszcze falafele, trochę świeżych warzyw i pyszna kolacja gotowa. A my wracamy do muzyki także i do kolacji, czemu nie? United Nations i Laura Moore już teraz. I Know Corrida. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

Viva l'arte, trochę poezji śpiewanej na naszej antenie. Sanach i Krzysztof Zalewski. Oni są specjalistami od wyprzedawania swoich tras koncertowych. To ich łączy z Rolling Stonesami, którzy nie mówią nie po wydaniu nowego krążka, jeśli chodzi o nową trasę koncertową. Gitarzysta Keith Richards powiedział, że na razie to skończyli album i zastanawiają się, co będą robić później. Raczej w przyszłym roku. Jakby co, to u nas w Polsce znajdziemy dla nich dogodny termin i jakiś duży stadion. No w tym roku z racji masy koncertów byłby problem, ale w przyszłym jeszcze kilka dużych wydarzeń na pewno da się wpisać do naszego kalendarza i naszego

0: budżetu przede wszystkim, a do środowej playlisty programu po godzinach chciał się wpisać Demis Roussos. No to się wpisze już za moment. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka z

0: złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.

0: The Dead Dance i Lady Gaga w programie Po Godzinach w Radiu Jura. Od dobrych kilkunastu lat w świetnej muzycznej formie. Filmowej zresztą też. A propos filmu, to w ten weekend dokumenty będą rządzić w częstochowskim OKF-ie. Przed nami kilka premierowych pokazów w ramach Dogs Against Gravity, prestiżowy festiwal, który swoimi filmowymi propozycjami od jakiegoś czasu dociera też do naszego miasta. Pierwszy seans w piątek o 15:30 o czasie i wodzie. Time and Water. Islandsko-amerykańska produkcja mówiąca o pamięci, przemijaniu i utracie tego, co wydaje się niezniszczalne. Polecamy, cały repertuar znajdziecie na stronie częstochowskiego OKF-u.
1: Radio Jura.

0: David Tavares z Majorki w programie Po godzinach, a Pamela Anderson i Debbie Harry z grupy Blondie będzie można oglądać na wielkim ekranie i to razem. Pamela będzie córką uzdrowicielką, a Debbie Harry jej matką. Misją będzie przeprowadzenie na ojcu rytuału uzdrowienia, który ma mu uratować życie. Film ma się nazywać Maitreya i pewnie za kilka miesięcy trafi na wielki ekran. To będzie komedia, więc więcej będzie śmiechu niż poważnych scen. Ciekawe, czy ten rytuał przewiduje też jakieś muzyczne momenty. Skoro na żywo Debbie Harry nie usłyszymy, to może przynajmniej w takiej filmowej wersji. No, z całą pewnością ten film lepiej by się sprzedawał. Kombi, kochać cię za późno u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Przeskrobał sobie, to teraz musi przepraszać. Key West w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 20:00, później prognoza pogody, a jeszcze później kolejny odcinek z serii Chciałbym u was zaśpiewać, choć mnie nie chcecie. Będzie też najlepsza gitarowa solówka wszechczasów. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20:00, jest Tomasz Wereński. Posłuchajmy więc razem wiadomości.
10: Wsparcie Polski dla Ukrainy będzie kontynuowane, zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Bukareszcie ze swym polskim odpowiednikiem Karolem Nawrockim. Obaj spotkali się na marginesie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, czyli przywódców 9 państw wschodniej flanki NATO. W spotkaniu brały też udział państwa nordyckie i wspomniana wcześniej Ukraina. Prezydent Zełenski poinformował też, że rozmowy z Karolem Nawrockim były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych. Zima na razie nie ma zamiaru opuścić naszych najwyższych gór. W Tatrach wciąż leży śnieg, a ostatniej nocy go przybyło.
11: Zima wróciła.
12: To już połowa maja, tak? A tutaj...
13: A tu niespodzianka. To już powinno być znacznie ładniej i w krótkim rękawku powinniśmy tu chodzić.
12: A tu widzę, że duża część w rękawiczkach i czapkach.
13: No i jeszcze w stroju narciarskim też.
14: Mimo połowy maja można tak powiedzieć, że zima wróciła. Około 10 cm śniegu świeżego spadło w ostatniej nocy. Temperatury są minusowe, minus 4, minus 6, także są to warunki zimowe.
10: Z ratownikiem dyżurnym TOPR Łukaszem Kowalczykiem i turystami rozmawiał Maciej Połachicki. Prawdopodobnie nikt w PiS-ie poza samym zainteresowanym nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Mówił były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polityk sugerował, że ten wyjazd przesłonił działania Prawa i Sprawiedliwości.
15: Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister sobie jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska.
10: Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni usunęli z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło w weekend na brzeg na terenie rezerwatu Mewiałacha. Ciało zwierzęcia było już w zaawansowanym stadium rozkładu. Martwy wieloryb długi, a mniej więcej 5 metrów, prawdopodobnie przez wiele tygodni dryfował po Bałtyku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: czwartek i piątek. W pogodzie w Częstochowie to jeszcze całkiem znośne. Na weekend na razie wolę nie patrzeć, bo najnowsze prognozy mówią o deszczu i temperaturze w okolicach 10-12 stopni. Co do czwartku, no to jutro w Częstochowie nawet 16 stopni, głównie słońce, choć wieczorem niewykluczone u nas burze, no i jutro silniejszy wiatr w naszym mieście.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Środowy wieczór, 3 minuty po 20, czyli już jest ten czas, kiedy włączamy myślenie o weekendzie. W końcu za 48 godzin będzie Taneczne Radio, którym co tydzień odpalamy ten wolny i niezwykle przyjemny czas. A tę godzinę otwiera u nas w środę Taylor Swift z singlem All Polite. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Jura.

0: Złoto Mrozu w programie Po godzinach. Złoty medal w kategorii odwołanych koncertów powinien otrzymać Kanye West. Nie chciano go na Wyspach Brytyjskich, we Francji, we Włoszech, w Polsce, Austrii, a teraz nie chcą go w Czechach. Koncert planowany jest na 25 lipca w Chuchle Arena. To jest obiekt eventowy na torze wyścigów konnych. W ogóle piękne miejsce. Jak będziecie w Pradze, to warto się tam wybrać. I tu muszę postawić kropkę, bo o Pradze to ja bym mógł mówić bez końca. Teraz tak naprawdę to zacznie się mówić, dlaczego Kanye West nie powinien tam wystąpić. Ciekawe, czy Czechy będą pierwszym krajem od dawna, który zgodzi się na jego koncert. Jeśli nie, to rekord Guinnessa w liczbie odwołanych koncertów w trakcie jednej trasy koncertowej będzie już bardzo blisko.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

12 to 12 i Sombr w programie Po godzinach. Nie tak dawno występował w naszym kraju. 15 lutego śpiewał w warszawskiej Stodole. I myślę, że wydając takie hity, jego następny koncert w Polsce powinien się odbyć już na Stadionie Narodowym. Tak szybko zdobył masę fanów, co nie dziwi, bo robi fajną muzykę. Magic System też, za chwilę Magic in the Air z Ahmedem Szałki w programie Po godzinach.

0: Nie żałuję, Natalia Zastępa w programie Po godzinach. Zaglądamy do magazynu Rolling Stone, który przygotował zestawienie najlepszych gitarowych solówek wszechczasów. To trudny temat, bo każdy z nas inaczej odbiera muzykę. Im wyszło, że na trzecim miejscu jest The Eagles z piosenką Hotel California, na drugim Machine Gun od Jimiego Hendrixa, a na pierwszym klasyk Purple Rain Prince'a. Trzeba przyznać, że wszystkim tym numerom należy się numer jeden w kategorii przyciągania naszych uszu do głośników. Za chwilę to samo spróbują zrobić panowie z grupy The Colors. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
1: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Caro Emerald w programie Po godzinach, a wcześniej Bob Sinclair i Kiesza. Po 21:00 też dobrze zagramy, a do tego będziemy mieć dla Was informacyjne podsumowanie środy w regionie. Polecam magazyn naszych dziennikarzy. To po wiadomościach i prognozie pogody o 21:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Tomasz Weryński.
4: Nowy premier Węgier Peter Madziar ogłosił na pierwszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz eksprezydentem i byłym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Madziar dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć 7 ministrów. Ogrom materiału dowodowego, ale też sezon urlopowy. To główne powody, dla których Warszawski Sąd Okręgowy odmówił prokuraturze przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chciała przyspieszenia, bo sąd ma się zająć sprawą dopiero 8 września. Natomiast prawomocne postanowienie aresztowe jest konieczne do wniosku o ekstradycję polityka Prawa i Sprawiedliwości podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według rzeczniczki sądu Anny Ptaszek nie ma powodów, by tę sprawę traktować priorytetowo.
5: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
6: A kwestie urlopowe?
5: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady.
4: Z rzeczniczką sądu, sędzią Anną Ptaszek, rozmawiał dziennikarz Krzysztof Zasada. Za 3 lata na nasze drogi wyjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Dziś podpisano umowę na finansowanie polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie, niedaleko Katowic. Powstanie tam nowoczesna fabryka aut elektrycznych. Michał Radkowski, jak rząd chce zrealizować te obietnice?
7: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej. Mówię polskie, choć powstanie na bazie rozwiązań technologicznych tajwańskiego Foxconna. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że zależy jej na tym, by w produkcję naszego elektryka zaangażować krajowe przedsiębiorstwa.
8: 70% komponentów do produkcji aut w fabryce w Jaworznie będzie pochodziło od lokalnych dostawców.
7: Samochody produkowane w Jaworznie będą sprzedawane pod polską marką, początkowo w kraju, a następnie w całej Europie. Nazwa zostanie wybrana w konkursie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 15-16 stopni tyle jutro. Zobaczymy na termometrach w Częstochowie. Będzie słonecznie do pewnego momentu, bo wieczorem niewykluczone u nas burze z intensywnym deszczem. Popadać może też w piątek, wtedy też burzowo, a w weekend to w zasadzie tylko deszcz. Tak wynika z najnowszych prognoz. No i zrobi się chłodniej, poniżej 15 stopni w sobotę, a w niedzielę to nawet poniżej 10.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 13 maja to jest środa, nie piątek 13. Czas na magazyn Dziennikarzy Radia Jura, czas na Częstochowę i nasz region i czas na muzykę wybraną dla ciebie. Sugar Babes na początek, a później Blanka, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór.
1: Radio Jura.

0: Galerii Jurajskiej można już oglądać efekty urbanistycznych warsztatów Stare Miasto od Nowa. To tam trafiła ekspozycja prezentująca wizję 6 zespołów, które przez kilkanaście dni pracowały nad pomysłami na przyszłość częstochowskiego Starego Miasta. Projekt realizowany przez miasto i Fundację Napraw Sobie Miasto nie był konkursem, lecz procesem edukacyjnym. Uczestnicy mieli stworzyć diagnozę dzielnicy, ogólną koncepcję urbanistyczną i tak zwaną mikrointerwencję, możliwą do szybkiego wdrożenia. W pracach powtarzały się motywy odzyskania relacji z wartą, wzmocnienia zieleni, porządkowania funkcji i poprawy jakości przestrzeni publicznych. Przedsięwzięciu patronowało Radio Jura.
1: Radio Jura.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Częstochowa otwiera swoje muzealne skarby, a wstęp do nich kosztuje mniej niż jednorazowy bilet. Już w najbliższą sobotę nasze miasto zaprasza na wyjątkową Noc Muzeów 2026. Od godziny 16 aż do 23 drzwi wszystkich oddziałów Muzeum Częstochowskiego będą otwarte. Czeka nas sporo atrakcji, nowości, premier i spotkań. Wszystko za symboliczną złotówkę. Kulturalnej imprezie patronuje Radio Jura.
2: Jak do każdego obiektu będzie można wejść za symboliczną złotówkę od godziny 16 do 23. Program mamy rzeczywiście bardzo obfity. Rozpoczynamy pierwszymi wydarzeniami o godzinie 16. Będzie premiera nowej wystawy Stare Miasto z dziejów częstochowskiej dzielnicy. Jest to ekspozycja, której kuratorem jest dr Juliusz Sętowski oraz pani Anna Krakowian. Na ten wernisaż też serdecznie zapraszamy. W ratuszu jeszcze wykład Meteoryty bez tajemnic profesora Szymona Kozłowskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Noc Muzeów poleca Łukasz Giżyński. W programie są faktycznie prawdziwe perełki, jak prezentacja starodruków i wykłady o dawnej broni. Dom Poezji udostępni wystawę o Halinie Poświatowskiej, po której oprowadzi jej brat Zbigniew Myga. Na zwiedzających czekają też koncerty i sporo atrakcji dla najmłodszych, jak warsztaty w kamienicy mieszczańskiej czy premiera bajki o przygodach Rumian.

0: Polska. To jedna noc, którą warto spędzić aktywnie. Nie może zabraknąć muzyki w sobotni wieczór.
1: Będą nawet dwa akcenty muzyczne. Jeden to jest w ramach Botanicznych Wibracji. Jest to koncert zespołu, który się nazywa nomen omen Etnobotanika. Jest to muzyka do pewnego stopnia elektroniczna, ale też nawiązująca do muzyki filmowej. Bardzo ciekawy projekt grupy z Górnego Śląska. Też serdecznie na ten koncert zapraszamy. Jak również zapraszamy na koncert w odmiennym charakterze, bo koncert muzyki klezmerskiej w Muzeum Żydów Częstochowian. Bardziej kameralny, gatunkowo związany z miejscem, w którym będzie zaprezentowany. Wystąpi pan Bartek Dobrowolski na klarnecie z towarzyszeniem instrumentu klawiszowego, na którym utwory wykona Maciej Słapiński.
0: Jak zawsze podczas Częstochowskiej Nocy Muzeów warto być aktywnym i odwiedzić jak najwięcej wystaw. Pracownicy szykują dla uczestników niespodzianki.
1: Zwieńczeniem będzie losowanie nagród. To rodzaj konkursu, który będzie trwał przez całą noc muzeów. Od godziny 16 we wszystkich obiektach będzie można sobie odbić pieczątkę na specjalnie przygotowanej karcie. Wystarczy 5. Nie trzeba być w każdym obiekcie. Wiem, że to może być forsowne odwiedzić wszystkie nasze obiekty, tym bardziej, że są rozsiane po całym mieście. Do 22 będzie losowanie nagród tutaj w ratuszu.
2: Autorzy wystaw, autorzy prac, nasi artyści rodzimi są obecni podczas nocy muzeów.
1: Tak, no nie wszyscy, ale udało się ich zaprosić do współpracy. Także nasi pracownicy będą się dzielić na bieżąco na wystawach ze swoją wiedzą.
0: Z Łukaszem Giżyńskim z Muzeum Częstochowskiego rozmawiał Mariusz Osyra. Pamiętajcie, ostatnie wejście podczas nocy muzeów 16 maja o godzinie 22:30. Po więcej szczegółów i pełen harmonogram zaglądajcie na naszą stronę radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Teraz o bezpieczeństwie nas wszystkich. Policja przestrzega i potwierdza. Wciąż jeździmy jak piraci niebezpiecznie i nagminnie. Gromadzimy też punkty karne za kierownicą. Piraci drogowi stale są obecni na drogach, a częstochowski wojewódzki ośrodek ruchu drogowego pęka w szwach. Kierowcy z naszego regionu masowo ruszają, by redukować wstydliwe punkty za prędkość. Mariusz Osyra.
1: Policja ostrzega, wciąż jeździmy zbyt szybko i niebezpiecznie, co skutkuje lawinowym przyrostem punktów karnych. Rozwiązaniem dla wielu kierowców są kursy redukujące, które pozwalają jednorazowo pozbyć się 6 negatywnych oczek. Choć szkolenie do tanich nie należy, a skorzystać z niego można tylko raz na pół roku, wolne miejsca znikają w ekspresowym tempie. Jak sprawdziliśmy, najbliższe terminy są już niemal całkowicie zarezerwowane. Zostały jeszcze ostatnie majowe wolne miejsca. Przypominamy, że kurs trwa jeden dzień i składa się z 8 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Zapisy prowadzone są telefonicznie bądź online. Nie maleje zainteresowanie, a WORD w Częstochowie stale ogłasza kolejne terminy szkoleń. Nie ma problemów z obsadą. Warto pamiętać, zamiast płacić i uczęszczać na kurs, by redukować punkty karne, lepiej ich nie zdobywać. Dlatego za drogówką przypominamy, noga z gazu, również na rzecz bezpieczeństwa.
2: Radio Jura.

Częstochowscy motocykliści łączą siły, by pomóc pogorzelcom stanąć na nogi. Już w najbliższą sobotę przy ulicy Zaciszańskiej w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Motocyklowego odbędzie się wielka impreza charytatywna na rzecz odbudowy zniszczonego domu mieszkańców Stradomia, którzy stracili dobytek w pożarze. Od godziny 16 w programie są m.in. koncerty na żywo, licytacje czy przejażdżki autami offroad. Wstęp to jednocześnie cegiełka pomocy, a każda obecność to realne wsparcie dla częstochowskiej rodziny, podkreślają nasi motocykliści.

0: Sprawa inwestycji pod Laskiem Aniołowskim budzi gorącą dyskusję wśród częstochowian, ale wcale nie jest przesądzona, wyjaśnia nam magistrat. Na prywatnej działce przy korytarzu północnym inwestor planował kilkanaście kortów do tenisa i do padla. Ten pomysł nie spodobał się urzędnikom, ale wciąż będzie jeszcze możliwe odwołanie i jego rozpatrzenie być może na rzecz inwestora. Informuje w tym temacie Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie.
1: Miasto rzeczywiście nie ustaliło warunków zabudowy dla kompleksu kortów do gry w padla i tenisa ziemnego na prywatnych działkach przy północnej części Lasku Aniołowskiego w okolicach Alei Marszałkowskiej, ponieważ w ocenie organu administracji miasta nie były w tym przypadku spełnione wszystkie warunki wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To nie jest kwestia uznaniowości, tylko rezultat analizy przeprowadzonej w toku postępowania administracyjnego. Potencjalny inwestor ma prawo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.
0: Nie milkną też kontrowersje wokół przyszłego zagospodarowania zielonego terenu wykarczowanego w lutym między promenadą Niemena, a ulicami Fildorfa, Nila i Wały Dwernickiego. Mieszkańcy mówią zgodnie, że to teren szykowany pod osiedle bloków i dlatego właściciel pozbył się z dużego obszaru samosiejek i wielu dorodnych drzew. To dopiero wczesny etap i wiele zależy od czekających na rozpatrzenie decyzji administracyjnych.
1: Nie ma na razie żadnej decyzji dotyczącej zgody na lokalizację osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie południowej części Lasku Aniołowskiego, w pobliżu końcowej części promenady Niemena przy ulicy Fildorfa Nila. Sprawa jest na etapie decyzji środowiskowej, która w przypadku uzyskania tej decyzji stanowi dopiero podstawę do złożenia wniosku o warunki zabudowy. Miasto na razie zwróciło się o opinię do sanepidu, Wód Polskich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na tym wstępnym etapie przesądzanie o tym, że osiedle mieszkaniowe w tym miejscu powstanie, jest zdecydowanie przedwczesne.
0: Potencjalne osiedle z widokiem na cmentarz Kule obok zlewni wodociągów częstochowskich i blisko torów kolejowych, a także na powietrznej linii energetycznej i stacji transformatorowej wydaje się chybioną lokalizacją. Decyzja nie została podjęta, a poza tym Częstochowa za chwilę będzie miała plan ogólny miasta, który na nią może wpłynąć.
1: Wejście latem bieżącego roku w życie planu ogólnego miasta może zmienić sytuację i trwale określić przeznaczenie tych terenów jako strefy zieleni i rekreacji. Miasto nie miało możliwości zablokowania usuwania samosiejek drzew i krzewów na tym terenie, ponieważ dysponujący działkami stwierdził, że przywraca grunt do użytkowania rolniczego. To prawda, że często na gruntach, którymi dysponują firmy lub osoby prywatne, bywa to pewnym wybiegiem i wstępem do zamierzeń o innym charakterze, ale niestety obecna regulacja prawna na takie postępowanie pozwala.
0: Kontrowersje wokół zielonych terenów na północy i tysiącleciu w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego wyjaśniał Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.
8: O!

0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
1: O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w środę. Promenada Czesława Niemena w zupełnie nowej odsłonie. Czy koniec prac jest już bliski? O to coraz częściej pytają słuchacze Radia Jura z Tysiąclecia i Północy. A my sprawdzamy, co dzieje się na najpopularniejszym trakcie spacerowym w mieście. Deptak zyska nową nawierzchnię, ale ma być też bezpieczniej dla pieszych, rowerzystów, rodzin z dziećmi czy osób, które poruszają się tędy hulajnogami.
2: Celem jest także lepsze rozdzielenie dróg dla spacerowiczów i rowerzystów, wymiana i uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nasadzenia. W końcu kwietnia przekazany został plac budowy kolejnego odcinka promenady, to jest od ulicy Brzeźnickiej do wiaduktu nad ulicą Fieldorfa Nila. Prace rozpoczęły się tam 4 maja. Na tym odcinku trwa obecnie m.in. demontaż starych ławek i koszy. Frezowanie nawierzchni promenady na tym odcinku planowane jest od 11 maja. Kierunek robót od wiaduktu w stronę Brzeźnickiej.
1: Prace związane z układaniem nowej nawierzchni trwały pierwotnie od pętli tramwajowej do ulicy Brzeźnickiej. Teraz drogowcy wkraczają na dalszy etap promenady Niemena, informuje Tomasz Jamroziński z biura prasowego w magistracie. Mieszkańcy osiedla i zwykli spacerowicze muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami w trakcie robót.
2: Nie przewiduje się ogrodzenia całej budowy, jedynie wprowadzenie tymczasowego oznakowania oraz wygrodzenie pomnika przyrody. W ramach wcześniejszego etapu prac na odcinku od ulicy Kiedrzyńskiej do Brzeźnickiej, wymienione już nawierzchnie alei spacerowej, wykonywana jest jeszcze kanalizacja deszczowa. Pozostało tam wyposażenie tego fragmentu promenady w elementy małej architektury, w tym aranżacja tzw. strefy wejściowej. To jest element większego zadania związanego z budową węzła przesiadkowego Gombrowicza Promenada Niemena Kiedrzyńska. Całość inwestycji ma kosztować 22,5 miliona złotych.
1: Przypomnijmy, najważniejszą zmianą będzie wyraźne rozdzielenie ruchu pieszych od rowerzystów, co ma raz na zawsze skończyć z konfliktami na trasie. Inwestycja w 80% jest finansowana ze środków unijnych. Zmiany docelowo na pewno docenią rowerzyści, mówi Tomasz Jamroziński.
2: Osobnym zleceniem realizowana będzie też przebudowa na odcinku blisko 300 metrów istniejącej drogi rowerowej, biegnącej wzdłuż zachodniej oraz północnej granicy Parku Tysiąclecia obok promenady. To jest projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim. Zakres inwestycji obejmuje budowę węzła przejażdżkowego przy ulicy Gombrowicza wraz z przebudową promenady Niemena i okolicznej infrastruktury. Powstanie zmodernizowana pętla autobusowa z nowymi peronami, wiatami, parkingiem, udogodnieniami dla rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami i monitoringiem.
1: Na efekty wszystkich prac jeszcze poczekamy, bo zadanie zapisano do realizacji jeszcze na kolejnych kilkanaście miesięcy. Inwestycja potrwa do jesieni przyszłego roku, informuje magistrat. Maturalny maraton w Częstochowie nabiera tempa. Ponad 2200 uczniów wkroczyło właśnie w kolejny etap egzaminów ustnych i na poziomie rozszerzonym. Główna część pisemna potrwa do 21 maja, a równolegle trwają zmagania ustne, które zakończą się z końcem miesiąca. Na oficjalne wyniki maturzyści poczekają do 8 lipca. Jak do tej pory wyglądają maturalne zmagania?
3: Młodzież poradziła sobie z tymi zasadniczymi, najważniejszymi egzaminami.
4: Jak wychodzą z egzaminu, po napisaniu, wszystko jedno, jaki to będzie przedmiot, i mówią, że tak, no wszystko w porządku, spokojnie, nie ma problemu. No i tego się należałoby trzymać. Jestem pełnym optymizmu, że jednak będzie dobrze. Ta młodzież osiągnie sukces, który pozwoli pójść dalej. Tym bardziej, że otrzymujemy tarczę w rankingu perspektyw. Też wiąże się z tym, że ten poziom zdawania egzaminu maturalnego jest wysoki.
1: Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Macieja Czmiela pytał Mariusz Osyra. Dla tych, których zatrzymały przed maturą przyczyny losowe, przewidziano termin dodatkowy w czerwcu, a ewentualne poprawki zaplanowano na sierpień. Za ich wyniki z matury, a potem z egzaminów zawodowych, kciuki trzyma też nasz rozmówca.
4: Tak się akurat w tym przypadku składa, że matury się kończą 21 maja, mamy tydzień przerwy i od 1 czerwca rozpoczynamy batalię, jeśli chodzi o kwalifikację egzaminu zawodowego. To będą 4-5 dni. Też jest wpisane w strukturę organizacyjną szkoły. Wprawdzie nie zdają ci, co są na maturze, no bo oni już te egzaminy złożyli wcześniej, a ostatnia część to była w styczniu, więc oni w zasadzie po skończeniu tych egzaminów majowych są wolni.
1: Dyrektor częstochowskiego ekonomika jest spokojny o wyniki maturalne i zdobycze punktowe swoich podopiecznych.
4: Będą czekać, w lipcu będą wyniki i wtedy no, już będą wiedzieć, czy mogą dalej aplikować i na jaką uczelnię, no, ale myślę, że stanęli na wysokości zadania i są pewnie usatysfakcjonowani. usatysfakcjonowani, że ta pięcioletnia praca, pięcioletnia podkreślmy, bo w przypadku technikum, no nie poszła na marne. I życzmy satysfakcji uczniom, ale też nie można zapomnieć o nauczycielach, bo ich praca też zostaje tu w jakiś sposób zauważona.
1: Mówił dyrektor ekonomika Maciej Szmiel. Częstochowscy strażacy w pełnej gotowości, ale tym razem w galowych mundurach przy ulicy Sabinowskiej świętowali Dzień Strażaka. Uroczyste obchody zaplanowano w rotundzie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, gdzie spotykają się przedstawiciele wszystkich jednostek z regionu. To szczególne święto dla nowego komendanta miejskiego, brygadiera Kamila Dzwonnika, z którym rozmawialiśmy nie tylko o wyzwaniach, ale i o jego początkach w służbie oraz pasji do ratowania życia.
5: Moja przygoda z mundurem rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to rozpoczęło naszą częstochowską szkołę, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej. Wybór szkoły nie był taki oczywisty. To nie było tak, że od najmłodszych lat marzyło mi się, by zostać strażakiem.
6: Nie po przeczytaniu lektury, jak Wojtek został strażakiem.
5: Wielu kolegów tak miało, natomiast w moim przypadku tak to nie wyglądało. Powiedzmy w późniejszym wieku, już jako nastoletni chłopak zacząłem myśleć o tym, co robić w przyszłości, będąc w szkole średniej. Myślę, że wiele osób w młodym wieku nie do końca jeszcze wie, jaką decyzję podjąć.
1: Straż Pożarna ma coraz nowsze zadania. Obok gaszenia pożarów musi reagować na nowe wyzwania, które pojawiły się w tej służbie w ostatnich latach.
5: Państwowa Straż Pożarna przeszła olbrzymią transformację i zapewne nie jest już tą samą formacją, którą była 30 lat temu. W ostatnim czasie wykonujemy bardzo wiele zadań tak naprawdę niezwiązanych z pożarami. Straż Pożarna tą pożarową była w tej chwili, jeżeli chodzi o pożary, to dotyczy to tak naprawdę 20-30% wszystkich interwencji, które podejmujemy i nie mówię tylko tutaj o Częstochowie, ale tak naprawdę w skali całego kraju. Jesteśmy służbą ratowniczą, która realizuje się w ratownictwie technicznym, ratownictwie medycznym, wysokościowym, ratownictwie chemiczno-ekologicznym.
1: Z Kamilem Dzwonnikiem, który szefuje Częstochowskiej Komendzie Straży Pożarnej, rozmawiała Katarzyna Fica. Błoto, przeszkody i gigantyczna dawka endorfin już wkrótce opanują region. Radmagedon Kids w wersji light nadciąga do konopisk. Zapraszamy nad Pająk razem z Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Już 7 czerwca na Śmiałków czeka tor inspirowany kultowym biegiem ekstremalnym, ale w wydaniu nastawionym przede wszystkim na dobrą zabawę i rodzinną integrację. Trwają już zapisy, warto się zgłosić.
7: Są to na pewno biegi rodzinne. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy ten Radmagedon biegami tylko i wyłącznie dla dzieci. Teraz oprócz biegów dla dzieci dochodzi forma rodzinna, gdzie spędzamy czas ze swoim rodzeństwem. Zachęcam, jest mnóstwo nowych, dodatkowych form przeszkód. Rozwiniemy też ten bieg o współpracę z harcerzami nad Zalewem Pająk. Wbiegniemy na teren ośrodka harcerskiego. Piękne, wspaniałe tereny leśne, pagórkowate. Również wykorzystamy wody Zalewu Pająk.
1: Szczegóły imprezy zdradza Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W programie przygotowano trasy dla każdego, od kilometrowego dystansu dla dzieci, aż po 3-kilometrową formułę family dla całych zespołów i oczywiście rodzin.
7: Zachęcam, bo oprócz tych atrakcji związanych z samym Radmagedonem, dużo animacji, będzie dużo gier i zabaw. Zachęcamy całe rodziny, bo jest to na pewno ukoronowanie tego, powiedzmy, tygodnia związanego z Dniem Dziecka. Zapraszamy do konopisk. Błotka nie zabraknie i spędzicie bardzo dobry czas przy świetnej atmosferze zbudowanej przez nasze Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
1: Organizatorzy zachęcają, aby zabrać na trasę rodzeństwo lub przyjaciół. To idealny moment, by postawić swój pierwszy krok w świecie ekstremalnych wyzwań bez presji na wynik, za to z masą śmiechu. Zapisy trwają wyłącznie online, a wystartować mogą już maluchy od 4 roku życia. 7 czerwca będzie można w plenerze nadal świętować Dzień Dziecka.
3: Dzień Dziecka w Konopiskach potrwa dłużej.
7: Zgadza się. Jest to taka wydłużona akcja związana z Dniem Dziecka. Będziemy mieli dużo atrakcji i na pewno dobrze spędzicie wspólnie ze swoimi rodzinami czas. Zapisy rozpoczęły się już z początkiem maja. Zachęcamy, żebyście wchodzili na media gminy Konopiska, na stronę internetową www.konopiska.pl oraz fanpage Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zapisujcie się wcześniej. Limit miejsc obowiązuje. Im wcześniej, tym lepiej.
1: Marcina Kowalskiego, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gościu Mariusz Osyra. Widzimy się na starcie w Konopiskach. Sportowe emocje gwarantuje Radio Jura. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie będzie mieć nową osobę kierującą instytucją. Do czasu kolejnego konkursu obowiązki dyrektora przejmie Robert Jasiak. To efekt braku rozstrzygnięcia w postępowaniu zakończonym 5 maja.
6: Jak już wiecie z wiadomości Radia Jura, jedyna kandydatka, dotychczasowa dyrektorka Anna Paleczek-Szumlas, zdobyła jedynie 3 z 9 głosów komisji i nie uzyskała wymaganej większości. W komisji zasiedli przedstawiciele miasta, związków zawodowych, środowisk twórczych oraz Ministerstwa Kultury. Choć działalność galerii i organizowane wydarzenia są dobrze oceniane, od dłuższego czasu narastał konflikt dotyczący stylu zarządzania i relacji w zespole i to właśnie brak poparcia pracowników oraz przedstawicieli miasta przesądził o wyniku konkursu. Robert Jasiak, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i były szef Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater, obejmie obowiązki 29 maja i będzie je pełnić do końca 2026 roku.
1: To była Małgorzata Kmieciak. Dziękuję za relację.
0: Więcej na radiojura.pl. Radio Jura.

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 22, jest Mateusz Bożek. Posłuchajmy więc wiadomości z kraju i ze świata.
3: Program rządowego obniżania cen paliw zostanie przedłużony. Oficjalnie ogłosił to minister finansów Andrzej Domański, pytany przez naszego dziennikarza. Łączymy się więc z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, o jakim przedłużeniu mowa?
4: Dzień dobry, na razie o kolejne 2 tygodnie.
5: Tak, CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo.
4: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie ciśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
3: Na dożywocie lubelski sąd skazał sprawców podwójnego zabójstwa w Chełmie. Czyn trójki oskarżonych był bestialski i okrutny, wskazywała sędzia Barbara Markowska.
6: Pokrzywdzonych najpierw pobiciem doprowadzono do stanu nieprzytomności, takiego, że nie byli w stanie się już bronić ani uratować. Oskarżeni nieprzytomnych pokrzywdzonych ułożyli na podłodze, jednego na drugim, a na nich stos materiałów i innych przedmiotów, a potem wzniecili pożar.
3: Młodszy z mężczyzn zginął w płomieniach, drugi zmarł następnego dnia w szpitalu. Sąd zdecydował, że jeden ze sprawców będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 38 latach. Pozostali po 40 i 41. Wyrok nie jest prawomocny. Bolesław Chrobry będzie promować Gniezno. Projekt z wizerunkiem pierwszego polskiego króla wygrał w konkursie na nowy mural promujący pierwszą stolicę Polski. W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano głosowanie, w którym to mieszkańcy wybrali ostateczną wersję nowego gnieźnieńskiego muralu.
7: Zwycięski projekt prezentuje króla, który w tle ma katedrę gnieźnieńską, patrzy majestatycznie na mieszkańców i umiejscowienie tego projektu będzie tak naprawdę sprawiało wrażenie, że osobom, które będą szły od strony ulicy Warszawskiej, będą miały wrażenie, że patrzy na nich. W zeszłym roku obchodziliśmy 1000-lecie koronacji pierwszego króla właśnie w Gnieźnie i tak naprawdę jest to w pewien sposób takie ukoronowanie również na poziomie budżetu obywatelskiego.
3: Opisywał Łukasz Muciok, zastępca prezydenta Gniezna.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: 7 stopni tej nocy w Częstochowie i nie będzie padać. Jutro, późnym popołudniem lub wieczorem może popadać. Niewykluczone są także burze, a przez większą część dnia to słońce ma u nas dominować. No i też silniejsze podmuchy wiatru mają nam towarzyszyć. Jutro w Częstochowie maksymalnie 16 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: I to by było na tyle. To był magazyn dziennikarzy Radia Jura. Więcej tematów z Częstochowej naszego regionu znajdziecie w portalu radiojura.pl. Ja dziękuję za dziś. Łukasz Jakubczyk, dobrej i spokojnej nocy życzę. Trzymajcie się. Cześć.
11: Radio Jura.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.